0: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posłalitewki. Będzie polski mecz w Paryżu, Świątek kontra Linet. Dorota Wardecka, dzień dobry. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
0: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
2: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był kwiatu uschnięty. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
0: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
3: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
4: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
3: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
0: Mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro. Dziś słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur. Padać nie powinno, trochę chłodniej. Dziś od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz rejonach podgórskich, przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybrać.

0: Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
1: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
0: Serio?
1: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
0: I co, udało Ci się sprzedać?
1: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton Radio. 104,9.
6: Thank you.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku od 12.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
15: Bądź

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
6: To jest...

0: nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe. Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc.
1: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
2: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
0: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
3: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
0: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
4: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
0: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
5: Nie chciałbym, żeby ich sobie robił moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
0: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
6: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
7: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
8: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
0: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
9: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
0: Starania o takie wpisy trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
10: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: Szpitale powiatowe od miesięcy ostrzegają, że obecny sposób finansowania ochrony zdrowia prowadzi placówki do coraz trudniejszej sytuacji. Dotyczy to także lecznicy we Włodawie, która obsługuje pacjentów z miasta i okolicznych gmin. Mieszkańcy Chełma znów mogą współdecydować o tym, jak zmieni się ich miasto. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest 3 miliony złotych, a pomysły można zgłaszać w kilku ważnych obszarach. Do udziału zachęca prezydent Chełma Jakub Banaszek, podkreślając, że wspólne zgłaszanie projektów to szansa na realną zmianę najbliższego otoczenia. Miasto Chełm wycofało z obrad projekt uchwały dotyczący przystanków komunikacyjnych. Chodzi o dokument, który zakładał nowe zasady korzystania z miejskich przystanków przez przewoźników. Najwięcej emocji wzbudził zapis dotyczący komunikacji pozamiejskiej. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych.
12: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
13: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Czwartek słoneczny i pogodny w większości regionów. Chmury mogą się pojawić na północnym wschodzie i częściowo we wschodnich częściach kraju. I tutaj może przelotnie padać deszcz, lokalnie możliwe również burze. Dziś już nieco chłodniej, od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich, przez około 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
12: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
15: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
16: Ruszamy z nowym dniem, który jak zwykle ma własny scenariusz i raczej niestety nie konsultował go z naszym budzikiem. Dlatego Radio Bonton umili wam czas, a ja dołożę do tego swoją cegiełkę. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: life!
1: Jest 7:10, także dzień dobry raz jeszcze. Dziś imieniny obchodzą między innymi Oliwier i Magdalena, więc jeśli ktoś od rana czeka na miłe słowo, to właśnie podrzucam gotowy pretekst. W kalendarzu także dzień samorządu terytorialnego, czyli święto ludzi, dzięki którym wiemy, gdzie kończy się chodnik i dlaczego rozkopano pół miasta akurat wtedy, gdy nam się śpieszy. Jest też dzień diagnostyki laboratoryjnego, a więc tych, którzy częściej niż internet odpowiadają nam na pytanie, co mi właściwie jest. Słońce wstało dziś o 4:25, zajdzie o 20:40, co oznacza, że od tej chwili mamy jeszcze dokładnie 13 godzin i 30 minut dnia. Naprawdę sporo czasu, żeby zrobić coś ważnego albo skutecznie udawać bardzo zajętych.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
16: Bonton Radio.

0: Medycyna potrafi zaskoczyć. I nie mówię tu o polskim NFZ-cie, bo tego to chyba nikt się nie spodziewał. W Kenii pewien pacjent usłyszał, że w jego klatce piersiowej, dokładnie w płucu, żyje karaluch. Tak, żywy karaluch. Sprawa była na tyle poważna, że mężczyzna poleciał aż do Singapuru na dokładniejsze badania. I tam wyszło, że owad faktycznie istnieje, tylko że siedział w aparacie rentgenowskim, a nie w człowieku. Czyli, krótko mówiąc, jedyny naprawdę zestresowany w tej całej historii powinien być karaluch, no i dział techniczny tego szpitala.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też.
6: W Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz

0: 98 997.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama. Sprawdzamy, co w okolicznej trawie piszczy, dlatego dla wszystkich lokalszów i gości naszego regionu ta dawka wiedzy będzie jak przewodnik. Także słuchajcie na 104,9 FM.
5: To są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Szpitale powiatowe od miesięcy ostrzegają, że obecny sposób finansowania ochrony zdrowia prowadzi placówki do coraz trudniejszych sytuacji. W drugiej połowie kwietnia odbył się ogólnopolski protest pod nazwą Czarny Tydzień. Wzięło w nim udział około 160 szpitali powiatowych. Placówki wywiesiły czarne flagi i plakaty z hasłem „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie”, a pracownicy ubrali się na czarno. Zorganizowano także minutę ciszy dla systemu. Jak mówił Paweł Pikul, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie i członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, protest miał przede wszystkim zwrócić uwagę opinii publicznej i rządu na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.
6: Sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o szpitale, no z roku na rok ulega pogorszeniu, no ona się nie polepsza. No ostatnio mieliśmy również do czynienia z raportem opublikowanym przez Związek Powiatów Polskich. Przedstawiono analizę 207 podmiotów na przykładzie sprawozdań MZ03. No i już według tego raportu widać, że 91% jednostek posiada stratę na sprzedaży za 2025 rok, więc tutaj jest, można powiedzieć, że ta jedna dana sugeruje to, że to nie jest błąd zarządzania jednej jednostki czy dwóch jednostki, tylko że jest to błąd tak naprawdę systemowy.
5: Trudna sytuacja finansowa dotyczy także szpitala we Włodawie, który obsługuje pacjentów z miasta i okolicznych gmin. Placówka prowadzi m.in. izbę przyjęć, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, diagnostykę, rehabilitację oraz opiekę długoterminową. Dla części mieszkańców powiatu najbliższe większe ośrodki leczenia znajdują się w Chełmie lub Białej Podlaskiej. Mieszkańcy Chełma znów mogą współdecydować o tym, jak zmieni się ich miasto. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest 3 miliony złotych, a pomysły można zgłaszać w kilku ważnych obszarach. Idea jest prosta. Mieszkańcy wskazują potrzeby, przygotowują propozycje, a następnie wybierają te, które ich zdaniem najbardziej posłużą się miastu. Zakres możliwych zadań jest szeroki. Mieszkańcy mogą proponować projekty inwestycyjne, ale również przedsięwzięcia o charakterze społecznym, kulturalnym czy integracyjnym. Dodatkową możliwością dla mieszkańców jest udział w projekcie Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Jego celem jest rozwój publicznych i ogólnodostępnych miejskich terenów zielonych. Projekty będzie można zgłaszać przez cały czerwiec poprzez oficjalną stronę hełm.budżet-obywatelski.org. Wyniki zostaną ogłoszone 15 września.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Miasto Chełm wycofało z obrad projekt uchwały dotyczący przystanków komunikacyjnych. Chodzi o dokument, który zakładał nowe zasady korzystania z miejskich przystanków przez przewoźników. Najwięcej emocji wzbudził zapis dotyczący komunikacji pozamiejskiej. Zgodnie z projektem przewoźnicy spoza Chełma mieliby korzystać tylko z jednego przystanku na terenie miasta przy Alei Armii Krajowej w rejonie KFC. Dla porównania, w przypadku komunikacji miejskiej projekt wskazywał ponad 170 przystanków. Podczas komisji radni pytali, skąd taki pomysł. Radny Tomasz Ochera mówił, że trudno mu zrozumieć, dlaczego miasto chciało ograniczyć przewoźnikom pozamiejskim dostęp do jednego przystanku. W jego ocenie mogłoby to doprowadzić do jeszcze większego tłoku i korków właśnie w tym miejscu. Wiceprezydent Radosław Wnuk tłumaczył, że celem miasta było uporządkowanie sytuacji i ograniczenie przypadków, w których zewnętrzni przewoźnicy korzystają z przystanków zbyt małych lub nieprzystosowanych do obsługi większej liczby autobusów. Jak przyznał po głosach krytycznych i pismach, które wpłynęły do urzędu, miasto uznało, że projekt wymaga ponownej analizy. Radni zwracali uwagę, że korespondencja w tej sprawie trafiła także do samorządowców z okolicznych gmin. Ostatecznie komisja jednogłośnie zgodziła się na zdjęcie punktu z porządku obrad. Projekt w obecnym kształcie nie będzie więc procedowany na sesji Rady Miasta. Urząd zapowiada, że temat wróci po poprawkach i doprecyzowaniu zapisów.

0: Jeśli kogoś z Was aplikacja nie ostrzegła w porę przed misiaczkami albo informacje o korkach się nie zaktualizowały, to spokojnie. Marcin Petruk ma świeżą wiedzę na ten temat i już teraz wiadomości z dróg.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Na wyjeździe z Chełma w stronę Włodawy obowiązuje ruch wahadłowy. Powód to oczywiście prace przy budowie obwodnicy. Z kolei na trasie w stronę Dorochuska, jak też Lublina, uważajcie przede wszystkim na samochody ciężarowe. W Chełmie trwają jeszcze poranne korki, widać to między innymi wzdłuż Alei Armii Krajowej, jak też na Wojsłowickiej, Lubelskiej i Rampie Brzeskiej. Jeżeli szukacie miejsca parkingowego, to na prośbę pieszych przypominamy, żeby tak ustawiać samochód, aby nie zasłaniał on przejścia, ani też nie ograniczał miejsca na chodniku.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Bonto.

0: Czek!
1: Reklama.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
1: Reklama.
17: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Za chwilę w Radiu Bon Ton wiadomości i pogoda, czyli sprawdzimy, co dzieje się na świecie i czy Aura planuje dziś współpracować z ludzkością. Oby tak było.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Reklama.
13: To jest Bonton Radio.

0: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie. Dorota Werdycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
0: Zatrzymania mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republiki i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
2: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
0: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
3: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
4: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni.
5: Masz temperaturę ta aumenta?
4: W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
0: Himalajskie rzeki zmieniają bieg. Jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów, choć chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotnego deszczu, ewentualnie burz możemy się spodziewać na północnym wschodzie i częściowo we wschodniej części kraju. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim i Żuławach oraz w rejonach podgórskich przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Jeśli świat jeszcze dziś trochę ziewa, to spokojnie, zaraz wrzucimy mu wspólnie wyższy bieg, także łapie za kierownicę, was zapraszam, wsiadajcie. Kamil Bukowski, dzień dobry.
8: Wszystko. Tylko gra.
10: Gość radia Bonton.
12: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Emanuel. Jestem od lat kilkunastu opiekunem artystycznym projektu Kręćmy Film w Krasnym Stawie.
13: Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Grzegorzu. Przyczynkiem oczywiście do naszego dzisiejszego spotkania jest projekt Kręćmy Film. Jaka jest Twoja dokładna rola w tym projekcie?
12: Otóż miałem kiedyś przyjemność pracować. Był taki program stworzony najpierw przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Potem w koprodukcji z Centrum Edukacji Obywatelskiej powstał ogromny, fantastyczny projekt edukacji filmowej. Docierało to do szkół w całej Polsce i zgłaszali się uczniowie z nauczycielami na takie kursy. Ja miałem tam przyjemność być mentorem, miałem kilka grup. Nie byłem jakimś filmoznawcą, specjalistą, ale po prostu takim trochę starszym kolegą, który miał im pomagać realizować zadania. I poznałem fantastycznych ludzi, młodych z całej Polski. Przez internet się oczywiście komunikowaliśmy. Pomagałem im przez ten kurs przebrnąć, rozwiązywać zadania. Po iluś tam miesiącach odbył się pierwszy finał, który odbył się już stacjonarnie w Warszawie. Oni przyjechali na zakończenie całego projektu. Mieli wiele atrakcji, zwiedzaliśmy wytwórnię filmową. Było wiele spotkań i między sobą i ze znanymi ludźmi filmu. I dzięki temu miałem przyjemność poznać po prostu te osoby, poznać również ich opiekunów. I tak poznałem Ewę Magdzierz, nauczycielkę drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie. Czekaliśmy na uczniów. No i tak trzeba było o czymś gadać. No i usiedliśmy na ławeczce na krakowskim przedmieściu, zaczęliśmy rozmowę. No i Ewa spytała mnie, co myślę o całym tym kursie, o tym całym wielkim zamieszaniu. Powiedziałem, że jak najbardziej jestem fanem i nie tylko uczestnikiem, wykonawcą, ale też fanem całego projektu, że tacy wspaniali młodzi ludzie. Tylko mówię, mam jeden niedosyt. Po tym wszystkim, po tej całej teorii, po tych ćwiczeniach, to teraz najchętniej wziąłbym kamerę, wziąłbym tę młodzież i pobiegał z nimi, tak powiedziałem, po krzakach i coś nakręcił, żeby oni teraz tę wiedzę teoretyczną mogli sobie w praktyce sprawdzić, jak to działa, to wszystko, o czym rozmawialiśmy na kursie. Zapadła chwila ciszy i Ewa do mnie powiedziała, a przyjechałby pan do Krasnego Stawu? Mówię, przyjechałbym, no czemu nie? W końcu nie jest to aż tak daleko. No ja jeszcze pomyślę, może coś pomyślimy, może napiszę projekt, może dostanę jakieś dofinansowanie, żebyśmy coś takiego stworzyli, zrobili. No i tak narodził się projekt Kręćmy Film, który już 15 lat przynajmniej, choć tych edycji było mniej, bo tam pandemia, ale się odbyło. Było to absolutne wariactwo, szukanie po omacku, pierwszy projekt, no to było takie macanie, co w ogóle możemy zrobić, jak to zorganizować.
13: Praca z młodzieżą. O to chciałem zahaczyć. Bo zakładam, że no mimo wszystko jest to praca specyficzna, która wiąże się oczywiście ze swoim zestawem wyzwań, ale też z pewną jakby satysfakcją, że przekazuje się to rzemiosło dalej. I jakbyś mógł tam troszkę powiedzieć od tej takiej strony właśnie.
12: Ja z młodzieżą zacząłem pracować najpierw teatralnie, to znaczy zacząłem prowadzić jakieś takie zajęcia teatralne i jakieś tam doświadczeń nabywać, bo nie mam wykształcenia pedagogicznego. Bardziej to metodą rozpoznania w boju musiałem poznać. Cóż, praca z młodzieżą to jest bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony ja to mówię, że trzeba dać zawsze 300% normy, żeby od młodzieży dostać 80% pracy, wkładu, wysiłku. Więc jest to, ja to tak traktuję, no praca często wyczerpująca, często męcząca, w przypadku planów filmowych również fizycznie męcząca. Z drugiej strony ja to bardzo lubię i zawsze wolałem mieć grupy, no tak cudzysłów otwórzmy, niegrzeczne niż takie bardzo porządne i poukładane. Niegrzeczne mam na myśli, wolałem młodych ludzi, którzy wyrażają siebie, wyrażają swoje myśli, emocje, bo wiedziałem, że coś w ogóle mają do powiedzenia, chcą coś powiedzieć od siebie i wtedy, nawet jeśli to było, musiało zostać przeze mnie w jakąś formę obudowane, to miałem co wykorzystać, to znaczy ta ich energia, pomysły ich, czasami bez sensu, ale chęć jest zawsze takim zastrzykiem dla mnie, który daje mi z kolei w drugą stronę tego kopa, żeby się w to bawić cały czas i żeby w tym uczestniczyć.
13: To może tak pytanie, które zresztą zadałem Ewie Magdziarz, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać rok temu. I pytanie do ciebie w takim razie. Ktoś ci mówi, kręćmy film, wspomnienie. Co jest taką pierwszą myślą, która ci przychodzi do głowy?
12: Przeskakując po tym, o czym wspominałem już, był taki moment, że na planie jako gość na początku pojawiła się studentka reżyserii. Ona chyba była po pierwszym roku reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, przyjechała z naszym operatorem ówczesnym, Kubą Wójcikiem, i czekałem na nich jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Oni się spóźnili, bo jakieś tam były problemy w trasie. Bardzo późno w nocy przyjechali, no i weszła do sali, w której czekałem na nich, osoba drobniutka, z wielkim Red Bullem w dłoni, miałem takie wrażenie, że ta puszka jest większa od niej. I właściwie po pierwszym tylko, cześć Grzegorz, zaczęła od, a dlaczego to jest tak, a dlaczego to jest tak, bo ona czytała scenariusz, a to jej się nie podoba, a tego tak się nie pisze, a tak się nie robi. Ja zamarłem, była, nie wiem, pierwsza czy druga w nocy, następnego dnia mieliśmy zacząć zdjęcia i nagle wjeżdża osoba, której nie znam i która oczekuje, że wszystko będzie tak jak w szkole filmowej na etiudach i że wszystko będzie w formacie filmu zawodowego. I jakoś tak pamiętam, że zawiesiłem ten temat, powiedziałem, my tutaj tylko tak amatorsko się bawimy i właściwie to pomyślałem sobie, ciężko będzie współpracować z tą młodą osobą. Następnego dnia pojechaliśmy do szkoły, spotkaliśmy się, no i tak jak zwykle, kilkadziesiąt nowych osób, amok, rzuciłem im zadania, no i żeby zająć czymś naszą koleżankę, studentkę, ja mówię, słuchaj, bierz dziewczyny, naucz je jak opracować, żeby tam porządek był i żeby potem wiedziały, co robić przy kostiumach, te weź do rekwizytów, a tamtym powiedz, jak będą tam kręcić, opowiedz im trochę o pracy na planie filmowym. No i ona poleciała. Minęło 2-3 godziny, przerwa obiadowa jakaś taka, że mamy okazję wyjść na chwilę ze szkoły. No i idziemy razem i nagle słyszę od niej, wiesz Grzegorz, ja już teraz chyba rozumiem, na czym polega ten projekt, kręćmy film. Po prostu zetknęła się z tym chaosem, z tą energią i potem była cudowna, pomocna i fantastycznie nam się pracowało. Tylko musiała przetrzeć się przez tą burzę i przez ten gwar pozorny chaos, który się odbywa. A potem z tego powstał całkiem długi, całkiem dobry i całkiem naprawdę wyjątkowy film, więc te wszystkie takie zadziwienia, które ktoś z zewnątrz może pomyśleć, co tu się dzieje, nikt nic nie wie, wszyscy biegają, a w ogóle nie wiadomo po co, nagle okazuje się, że to jest po coś i że potem jak wchodzimy na plan, to już przynajmniej większość wie, jak się zachować i co ma robić, ale trzeba przez ten chaos przejść.
13: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Grzegorz Emanuel z projektu Kręćmy Film z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Grzegorzu, dziękuję Ci za tą rozmowę.
12: Dzięki serdeczne.
13: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
8: Gość radia Bonton.
13: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
8: Reklama. Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
14: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
8: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
15: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
16: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
17: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
18: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
17: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
18: Tanio i od ręki.
19: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
20: Twoje, moje!
21: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
22: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
23: Co? Za darmo?
21: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
24: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
25: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
26: Volkswagen. Znowu lecicie?
27: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
26: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
27: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
28: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
29: Uwielbiam rysowanie.
30: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
31: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
32: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
33: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
34: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
35: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: I przejrzyjmy sobie internety. Na stronie Radia Bonton naprawdę niezły miks codzienności, od historii, po których człowiek jeszcze mocniej sprawdza reklamy w internecie, po sąsiedzkie wojny o grilla i muzykę po 22. Przeczytacie m.in. o seniorce, która niestety straciła oszczędności życia poprzez fałszywą reklamę akcji, a Straż Miejska przypomina też, że wspólnota mieszkaniowa to nie jest festiwal rób ta co chceta. Balkonowy grill i koncert disco o północy mogą skończyć się mniej romantycznie niż nam się wydaje. Do tego nowa inwestycja gazowa pod Chełmem i temat wiaduktu kolejowego, który dla wielu kierowców brzmi dziś jak bardzo konkretna obietnica spokojniejszej jazdy. Czyli klasyczny dzień w regionie. Trochę wielkich spraw, trochę bardzo ludzkich problemów i sporo rzeczy, które warto wiedzieć, zanim internet zrobi z nich własną wersję wydarzeń. Wszystko czeka na radiobonton.pl.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.

0: Reklama.
1: Za chwilę sport, czyli świat, w którym ludzie dobrowolnie fundują sobie emocje większe niż większość seriali i filmów razem wzięty. Serwis przygotował Marcin Petruk.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jeden medal to rezultat osiągnięty przez wychowanki Sokoła Krasnystaw podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo, które rozegrały się w Szczecinku. Klub wystawił do tej rywalizacji 3 zawodniczki. O ich występach mówi trener Grzegorz Brodzik.
6: Karolina Barczak niestety zapłaciła rycowe i tak się to skończyło, ale cieszę się, że w ogóle wystartowała. Z kolei Tośka Witko niestety w pierwszej rundzie swojej walki odniosła kontuzję, ale z losowania jej wyszło, że zajęła w sumie 5. miejsce, także to jestem o tyle zadowolony. Z kolei tutaj najlepiej wypadła Klaudia Kmieć, która była rozstawiona z numerem 3. Wygrała swoją walkę pierwszą z zawodniczką z AZS-u w Poznań. Później niestety uległa wejście do finału, uległa zawodniczce z Augustowa, ale wspaniale się spisała, zdobyła medal brązowy.
5: Obecnie wychowanki Sokoła Krasnystaw trenują do zmagań, które czekają je po wakacjach, a wśród nich jest Puchar Europy oraz Puchar Świata, które będą rozgrywane w Warszawie. Z miejscami na podium wrócili z Pelplina reprezentanci LMKS-u Krasnystaw, którzy rywalizowali tam w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS Młodzików. Zmagania zgromadziły ponad 250 uczestników z całej Polski, mówi trener Adam Swatek.
7: Igor Modrzyński w kategorii do 48 kg pokona swoich rywali w bardzo dobrym stylu, stoczył bardzo dobre walki, zajmując pierwsze miejsce, pewien złoty medal. Również drugi z naszych zawodników, Jakub Dulak, w kategorii do 100 kg. Również pokonał swoich rywali, kładąc ich na łopatki i stanął na najwyższym stopniu podium. Brązowe medale w tych zawodach zdobył Mikołaj Kończyński w kategorii do 52 kg oraz Marcel Bogdański w kategorii do 68 kg.
5: W klasyfikacji drużynowej LMKS Krasnystaw uplasował się na 4. lokacie w gronie 27 drużyn. Druga połowa maja przyniosła kolejne udane występy kolarzy GKK Peloton Okrzów. Dwóch z nich wzięło udział w Pucharze Piaseczne Cross Country, a o szczegółach Jarosław Garda.
8: W mocno obsadzonej kategorii Orlik świetny wynik zanotował Adam Rękas, który wywalczył drugie miejsce, zajmując jednocześnie wysokie 7. miejsce w klasyfikacji generalnej Open. W tych samych zawodach udanie zaprezentował się również Maciej Opolski, który ukończył rywalizację na 35. miejscu w klasyfikacji Open, co dało mu 4. lokatę wśród orlików.
5: Z kolei Wiesław Wepa, również reprezentujący okrzowski peleton, wystartował w triatlonie w miejscowości Zimna Woda i zajął tam 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej na dystansie 1/4 Ironmana.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonto.

0: Kort. To słowo powoduje wielorakie odczucia, bo wypowiadając je, możemy pomyśleć o wysiłku na murawie, o końcu roku, ale też o mniej przyjemnym traceniu czasu stojąc właśnie w korkach. Ale na szczęście jest Marcin Petruk, który wie, jak te korki ominąć.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Toyota Corolla. Właśnie to auto jest najczęściej rejestrowanym pojazdem służbowym w polskich firmach. Tylko w tym roku zostało zarejestrowanych ponad 7 tysięcy modeli, co stanowi niemal 6% udziału w rynku. Drugie miejsce należy do Skody Octavii z wynikiem ponad 6600 egzemplarzy, zaś trzecie do Volvo XC60, których w tym roku przybyło w służbowych flotach ponad 3 tysiące. W szerszym ujęciu, czyli top 20, najwięcej przedstawicieli ma Skoda, bo poza wspomnianą Octavią są tam jeszcze Superb, Kodiaq i Scala.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Już za moment serwis informacyjny, nie zabraknie lokalnych informacji i znajdzie się też prognoza pogody, czyli fakty, wydarzenia i odpowiedzi na odwieczne pytanie. Brać kurtkę, czy jednak ryzykować?

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: na zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo. Dorota Werdycka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
1: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
0: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień, a życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Dwa lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskie granice.
3: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
2: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tak zwanej słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
4: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, dla mnie to nie jest przypadek.
2: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
0: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
5: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
6: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
0: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie dwa razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
7: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
0: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Miasto Chełm ogłasza konkurs Chełmskie Szkoły Kręcą dla Chełma, realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Rowerowa Stolica Polski. Rywalizacja potrwa od 1 do 30 czerwca i ma na celu promocję aktywności fizycznej, ekologicznego transportu oraz integrację społeczności lokalnej. Wczoraj w Chełmskiej Bibliotece Publicznej została otwarta galeria upamiętniająca 60-lecie istnienia zapaśniczego MKS-u Cement Gryf. W wydarzeniu wzięli udział obecni zarządcy, trenerzy i zawodnicy klubu, jak też kibice oraz byli szkoleniowcy i olimpijczycy. Na terenie gminy Łopiennik Górny trwa walka o uratowanie jednego z najbardziej niezwykłych zabytków drewnianej architektury sakralnej w regionie. Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Borowicy, pochodzący z końca XVIII wieku, pilnie potrzebuje remontu dachu. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 9.30.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: dziś pogodnie i słonecznie, choć odrobinę chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotny deszcz i lokalne burze możliwe tylko na północnym wschodzie i we wschodnich regionach. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
12: Dzień dobry. Dla tych, którzy są razem z nami na 104,9 FM mam informację. Przed nami kolejne kilkanaście godzin życia w wersji bez dubli, więc dobrze wykorzystajcie ten czas, a ja zadbam o muzyczne tło do każdej pięknej chwili. Kamil Bukowski, witam ponownie.

0: Life is life.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Dzisiejszy odcinek naszego programu o zdrowiu dedykujemy sprawie raka krwi, bo dzisiaj te choroby mają swój światowy dzień. Janek Zieliński, zapraszam. Około 100 tysięcy osób w Polsce choruje na wszelkie nowotwory krwi. Mówię wszelkie, bo jest ich aż 130. 130 unikalnych nowotworów. Każdy inny, wymagający innego leczenia, inaczej diagnozowany. Atakują też różne partie naszego ciała, bo i krew jest wszechobecna w naszym organizmie. Od układu limfatycznego przez szpik kostny, no i w samej krwi też mogą zachodzić błędy. A dowiedzieć się tego możemy z morfologii oczywiście. Jeżeli już zaistnieje podejrzenie, wtedy zakładana jest nasza karta DILO i wtedy zaczyna się dogłębna analiza, a potem w razie potrzeby leczenia. A co pomaga w leczeniu? Ponownie, to zależy. Niekiedy konieczna będzie chemioterapia i wypalenie chorych komórek. Często też pomaga szpik kostny i o procesie donacji tego szpiku mówił jakiś czas temu na falach Radia Bon Ton wykładający w chełmskim pansie lekarz medycyny Piotr Pawłowski.
4: Jeżeli chodzi o akt donacji, czyli już samo oddanie komórek, no to warto podkreślić moim zdaniem, że mamy dwie metody. Jedną metodą jest metoda z krwi obwodowej, a więc jesteśmy podłączeni do separatora komórkowego i z naszej krwi, która płynie w naszych żyłach, te komórki są izolowane. Wygląda to trochę jak bycie dawcą krwi. Jeżeli chodzi o drugą metodę, jest to metoda polegająca na pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej. Uwaga, talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, bo wiem, że to jest bardzo częsty mit, który powielany jest przez wielu, że szpik oddaje się z kręgosłupa. Nie, to nie jest prawda. Szpik oddaje się z talerza kości biodrowej. To już wiąże się z małym zabiegiem operacyjnym, znieczuleniem ogólnym, tak? Więc my też również tam nie będziemy mieli żadnych dolegliwości bólowych. Oczywiście jest to hospitalizacja około 3-dniowa i wówczas jesteśmy do tego zabiegu kwalifikowani i na każdym z tych etapów oczywiście zadajemy pytania, jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, jeżeli coś budzi nas niepokój.
3: Niekiedy też sama krew może pomóc. Tutaj mam dla Was zaproszenie na akcję w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. 8 czerwca Nadburzański Legion Honorowych Dawców Krwi przy wsparciu krwiobusa lubelskiego RCK i K będą prowadzić terenową akcję poboru krwi przy chełmskiej Kastoramie. Zaproszeni są wszyscy chętni, od cywili, przez uczących się po mundurowych. Na miejscu oczywiście przewidziane będą upominki i ekwiwalent kaloryczny od Legionu. Tak więc na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się w zdrowiu i życzę Wam miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
5: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
10: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Technologia czasem naprawdę potrafi mieć ludzką twarz. Niemiecki startup stworzył plecak, który zamienia się w przenośne schronienie dla osób w kryzysie bezdomności. Rozkłada się on do miejsca do spania, chroni przed zimnem i jeszcze ma panele słoneczne do ładowania telefonu czy po prostu zasilenia żarówki. Jasne, to nie jest rozwiązanie całego problemu bezdomności, ale pokazuje coś ważnego. Że czasem największy postęp technologiczny nie polega na szybszym ekranie, tylko na tym, żeby komuś było choć trochę cieplej i milej. Ale ja myślę, że też ci, którzy lubią podróże, na tym skorzystają. Będą mogli w końcu wsiąść do pociągu byle jakiego, z tym, że teraz będą musieli zadbać o bagaż i o bilet, za to mogą spać gdzie chcą.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Już za chwilę wiadomości lokalne, czyli sprawdzimy na 104.9 FM, czym dzisiaj żyje region i dlaczego czasem najważniejsze historie dzieją się dokładnie za naszym rogiem.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Miasto Chełm ogłasza konkurs Chełmskie Szkoły Kręcą dla Chełma, realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Rowero.

0: będą automatycznie sumowane na koncie placówki, a o zwycięstwie zdecydują łączny wynik wszystkich reprezentantów dbających o zasady fair play. Dla najbardziej aktywnych szkół organizator przewidział nagrody rzeczowe w postaci infrastruktury rowerowej. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma stację naprawy rowerów, za drugie miejsce przewidziano duży stojak na rowery, a za trzecie mniejszy stojak. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu rywalizacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Chełm. Wczoraj w chełmskiej bibliotece publicznej została otwarta galeria upamiętniająca 60-lecie istnienia zapaśniczego MKS-u Cement Gryf. W wydarzeniu wzięli udział obecni zarządcy, trenerzy i zawodnicy klubu, jak też kibice oraz byli szkoleniowcy i olimpijczycy. Wystawa składa się z pamiątkowych zdjęć, trofeów oraz nagrań prezentujących najważniejsze dokonania wychowanków Cementu Gryfa Chełm.
1: Zgromadziliśmy tutaj najważniejsze medale naszych zawodników. Jest również medal i pas mistrza świata Dariusza Jabłońskiego. Są medale z Mistrzostw Europy. Tych medali zdobyliśmy dokładnie 58. Mamy oczywiście taki plan, żeby w tym roku jubileuszowym dociągnąć do 60 medali. No jeszcze mamy szansę, bo jeszcze nasi zawodnicy niedługo wyjadą na akademickie Mistrzostwa Świata i tam liczymy, że uda nam się te dwa medale zdobyć i domkniemy tą liczbą ten jubileusz.
0: Mówił na otwarciu galerii wiceprezes Cementu Gryfa Zdzisław Biały. Obecnie klub może pochwalić się przynależnością do światowej czołówki zapaśniczej, posiadaniem w swoich szeregach kadrowiczów, a także najlepszą żeńską drużyną w kraju. Wśród najbardziej perspektywicznych zawodniczek jest m.in. Alicja Wojewódzka, która trenuje w Cemencie Gryfie około 5 lat.
2: Wspominam ten cały okres bardzo dobrze, naprawdę. I jeżeli chodzi o sparing partnerów, o warunki, o to wszystko, o opiekę trenerską i przede wszystkim swój pierwszy medal z Mistrzostw Europy w Santiago, wywalczony w 1993 roku. Pamiętam, gdy Katarzyna Krawczyk walczyła na Mistrzostwach Europy bodajże o swój medal i wygrała go i wtedy trener Darek podszedł do mnie i powiedział, że to będę ja. I właśnie po zdobyciu jej medalu, gdy nadeszły moje zawody, to właśnie to wszystko spowodowało i tak napędzało do tego.
0: Galerię zdjęć z wczorajszej inauguracji obchodów 60-lecia istnienia Cementu Gryfa Chełm znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Na terenie gminy Łopiennik Górny trwa walka o uratowanie jednego z najbardziej niezwykłych zabytków drewnianej architektury sakralnej w regionie. Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Borowicy, pochodzący z końca XVIII wieku, pilnie potrzebuje remontu dachu. Zniszczone pokrycie sprawia, że do wnętrza dostaje się wilgoć, która niszczy drewnianą konstrukcję świątyni. To wyjątkowy obiekt zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego, nadwornego architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kościół został zbudowany w całości z drewna modrzewiowego, bez użycia gwoździ, a jego konstrukcja i monumentalne wnętrze sprawiają, że uznawany jest za architektoniczny unikat. Świątynia przetrwała zabory, dwie wojny światowe i próbę podpalenia, jednak dziś największym zagrożeniem okazuje się upływ czasu i przeciekający dach. Widząc skalę problemu, wierni razem z proboszczem rozpoczęli internetową zbiórkę na ratowanie świątyni. Środki mają zostać przeznaczone na przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego, które ma zabezpieczyć kościół przed dalszym niszczeniem. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu Się Pomaga, a organizatorzy podkreślają, że każda wpłata może pomóc ocalić wyjątkowy zabytek, będący częścią dziedzictwa Lubelszczyzny. Bon ton.

0: Przed nami kultura, czyli kilka chwil dla wyobraźni, która na szczęście jeszcze nie dała się całkiem zagłuszyć codzienności. I wie o tym doskonale Monika Łupkowska.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Pod dachem Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie odbędzie się wernisaż malarstwa Iwonny Drozd. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16 przy ulicy Henryka Wieniawskiego 15.
4: Witam bardzo, bardzo serdecznie. W ubiegłym roku razem z Państwem obchodziłam jubileusz 25 lat pracy twórczej, a dzisiaj zapraszam na kolejną, 17 już wystawę moich obrazów. Tym razem połączę obie moje wielkie pasje, oczywiście malowanie, ale też włóczenie się po świecie. Będą to reminiscencje z podróży. Zabiorę więc Państwa w podróż po 4 kontynentach.
3: Mówi sama artystka. Jej miastem rodzinnym są Puławy, ale od wielu lat żyje i tworzy w Chełmie. Maluje od 1998 roku, kiedy została jedną z założycielek grupy plastycznej, a potem Stowarzyszenia Twórczego Pasja w Chełmie. Od 2008 roku przewodniczy grupie W Drodze, działającej przy Galerii Sztuki Współczesnej Owik w Uchrze, koło Chełma. Uprawia malarstwo sztalugowe. Pracuje przeważnie w technice akrylowej i olejnej, ale też akwarelowej i pastelowej. Zaprezentowała swoje prace na wielu wystawach autorskich, m.in. w Chełmie, Puławach, Lublinie, Warszawie, Zamościu, w Krasnymstawie oraz na ponad 120 wystawach zbiorowych. Jest laureatką również wielu nagród i wyróżnień, a także rokrocznie przekazuje swoje prace na aukcje charytatywne i WOŚP. Obrazy jej są w zbiorach krajowych i zagranicznych. Ekspozycja, którą będzie można podziwiać już niedługo, będzie otwarta dla zwiedzających do 3 lipca w godzinach pracy placówki.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Nadchodzą wiadomości i pogoda. Będzie konkretnie, aktualnie i z próbą ustalenia, czy parasol dziś faktycznie ma sens, oby jednak nie miał. Ale sprawdzimy to na 104,9 FM.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
6: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
7: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
9: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
8: Serio?
9: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
8: I co, udało Ci się sprzedać?
9: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
10: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
11: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
1: Reklama.
12: To jest...
13: Bo.

0: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Przywrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
1: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
0: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko. Kolejowe służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
2: Po drugie, ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. I mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
0: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14:00. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17:30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
0: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śmiechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
4: Bawa to miejsce, właśnie gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
0: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony 2 gwiazdkami.
5: Bon Ton Radio. Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy znowu najlepsi. Crystal Palace, triumfatorem Ligi Konferencji UEFA. Wyspiarze pokonali hiszpański Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza piłka trafiła pod nogi Jeana Filipa Matety, a ten celnie strzelił. Jak mówił austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego zawodników. Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą jednak zdobyć 3 puchary w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magdalinet są w 3. rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczy o to Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
7: Na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Francis jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią to jest hardcore i tam jest najgroźniejsze.
6: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23 Belgijka Eliza Mertens. Dance, a za burtą turnieju są m.in. Jelena Rybakina i Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, drużyna Jeremiego Suchana.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Bez upałów, ale pogodnie i ciepło dziś w większości regionów. Deszczowych chmur i ewentualnie lokalnych burz można się spodziewać we wschodnich regionach oraz na północnym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w okolicach gór, 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: 7 minut po godzinie 10, sporo już za nami, ale sporo przed nami. Dlatego mam prośbę, wyruszmy w tę podróż razem. Kamil Bukowski, zapraszam.

0: Reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pracy, w domu, w rytmie dnia.
11: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
10: Newsy, goście i Twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: No i proszę, mamy podium. Polska zajęła drugie miejsce w rankingu najbardziej stresujących krajów do nauki jazdy samochodem. Eksperci, muszę w ogóle zapytać Marcina Petruka, czy był w tym gronie, analizowali korki, wypadki, liczbę aut i jakość dróg, czyli mówiąc prościej, sprawdzali, jak szybko kursant zaczyna rozmawiać ze sobą na rondzie. W tym zestawieniu wyprzedziła nas tylko Rumunia, chociaż podejrzewam, że każdy, kto próbował ruszyć pod górkę w godzinach szczytu, i tak czuje się moralnym zwycięzcą tego zestawienia.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
4: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
0: Reklama.
5: Już za moment. Sportowy przegląd wydarzeń, będą wyniki, emocje i historie pisane tempem szybszym niż internetowe komentarze. A wszystko to w wydaniu Marcina Petruka.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
8: Sport Marcin Petruk. Z nowym doświadczeniem wychowankowi UKS-u Wodnik Krasnystaw wrócili ze stolicy naszego województwa, gdzie rozegrała się druga runda zmagań o laur lubelskiego koziołka. Rywalizacja zgromadziła 651 uczestników, a reprezentantom klubu udało się zająć lokaty w pierwszych dziesiątkach, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
9: Najlepiej upasowała się Nicola Holdulin, która zajęła szóste miejsce na 50 metrów. Nicola Holdulin, która zajęła szóste miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym.

0: Karski.
1: W tym samym czasie Magdalena Klejna reprezentowała krasnostawskiego wodnika w zmaganiach od młodzika do olimpijczyka, których gospodarzem była Warszawa. Startowała tam w 4 konkurencjach, zajmując miejsce w pierwszych 20. Lekkoatleci MKL-u Chełmu potwierdzili dobrą formą udanym startem w drugim meetingu kwalifikacyjnym Lozla, który rozegrał się w Zamościu. Więcej trener Łukasz Serej.
2: 15:24 na 100 metrów przez płotki Wiktorii Ryszko. To jest również druga klasa sportowa i obecnie daje 29 miejsce w kraju i realne szanse na wyjazd na mistrzostwa. Ponadto świetne wyniki na 100 metrów. Hani Stachniuk 12:75 życiówka. Ileny Chrobot 13:55, również życiówka. Są to zawodniczki w kategorii U18. Natomiast Martyna Wojewódzka po raz kolejny potwierdziła swoją bardzo dobrą dyspozycję, osiągając wynik 13:67. Jest to wynik bardzo dobry.
1: Ponadto Dominika Gałus wyrównała swój rekord z sezonu w skoku wzwyż, który wynosi 135 cm. Urząd Miasta Chełmu przypomina, że do 30 czerwca przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak też drużynowych. Ubiegać się o nie mogą zawodnicy rywalizujący we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla Chełma, ale również trenerzy zasłużeni w osiąganiu sukcesów swoich podopiecznych. Więcej informacji oraz formularza są dostępne na stronie internetowej chełmskiego magistratu.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Bonton Radio.

0: Trochę autoironii na początek, bo moi drodzy, mam zmarszczki. I to takie, że można by w nich sadzić pszenicę. Na szczęście głównie powstały w wyniku śmiechu. A teraz wyobraźcie sobie, że od kilkudziesięciu lat świadomie się nie uśmiechacie. Nie dlatego, że poniedziałek, że inflacja, że ceny paliw są absurdalne, tylko z troski właśnie o to, żeby zmarszczki się nie pojawiły. Tess Christian twierdzi, że właśnie dzięki temu wygląda dziś młodziej. Internet nazwał ją najsmutniejszą kobietą świata, ale ona sama mówi, że to po prostu strategia pielęgnacyjna. A ja myślę, że wszystkie firmy produkujące kremy na mikrowgłębienia w naszej skórze, mówiąc delikatnie, nie zaproszą jej na imprezę firmową. Ale wiecie co? Ja jednak wolę kilka zmarszczek od śmiechu niż twarz, która wygląda jak ekran w trybie oszczędzania energii.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: talk about.
1: Reklama.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Za chwilę sprawdzimy, czym kraj żyje, czym żyje region i atmosferę nad naszymi głowami, która ostatnio też lubi być gdzieniegdzie nieprzewidywalna.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: for another.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
9: Lecimy, by wygrać!
10: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
11: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
12: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubybilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
13: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu. Dorota Wartecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
1: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
2: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
1: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
0: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
3: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
0: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
4: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
5: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
4: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
6: Alice Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
4: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
0: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek w Czorszczynie. Założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Czwartek pogodny i słoneczny w większości regionów. Jeśli gdzieś pojawią się deszczowe chmury, to we wschodnich regionach. Tutaj możliwe też lokalne burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim i na Żuławach oraz w rejonach podgórskich, 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
12: Środa to dzień, w którym czuć delikatny powiew weekendu, ale żeby ten weekendowy zefirek był lepiej odczuwalny, podkręcie Radio Bonton, a w zamian dam Wam dużo dobrej muzyki. Kamil Bukowski, witam raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Szczęście nie jedno ma imię, bo szczęście to zdrowie, rodzina, odwzajemniona miłość, więc jeśli mamy chociaż jedną z tych rzeczy, to już jesteśmy farciarzami, ale był na tym świecie król szczęściarzy. A był nim Fran Selak, chorwacki nauczyciel i człowiek, który przeżył katastrofę samolotu, pociągu, autobus, którym podróżował, wpadł do rzeki, przeżył także wybuch samochodu i jeszcze kilka innych historii, po których większość z nas, umówmy się, bałaby się wsiąść chyba nawet na hulajnogę. A najlepsze? W wieku 73 lat kupił los na loterii i wygrał 900 tysięcy euro. Czyli wygląda na to, że los przez pół życia mówił mu sprawdzam, a potem w końcu uznał, dobra, wygrałeś. Podobno nasz bohater zmarł w 2016 roku, ale ja bym w to do końca nie wierzył.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
6: Zbliżają się wiadomości lokalne, czyli szybki przegląd wydarzeń z naszego podwórka i za każdym razem mam wrażenie, że wszystko tu brzmi trochę bardziej osobiście. Nie macie tak?
7: To jest kolejny serwis wiadomości lokalnych. Zapraszam, Monika Łupkowska. 58-letni mieszkaniec naszego województwa dał się skusić okazją na łatwy zarobek i wpadł w pułapkę oszusta. Z mężczyzną telefonicznie skontaktowała się kobieta proponująca inwestycje w ropę oraz złoto, prosząc go o wpłatę ponad 700 zł. Następnie kierunki inwestowania miały być konsultowane z osobistym analitykiem, sprawującym opiekę nad inwestorem. Wykonując kolejne polecenia rzekomego specjalisty, mężczyzna zainstalował aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do jego komputera. Zgłaszający wykonał kilka przelewów na różne rachunki bankowe wskazane przez oszustów i łącznie stracił ponad 800 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się policja. Kumowa Dolina w Chełmie ma zmienić się w duży, całoroczny kompleks wypoczynku i rekreacji. Miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji, a dokumentacja projektowa pokazuje, że planowane zmiany są naprawdę szerokie. W Kumowej Dolinie mają powstać m.in. budynek usługowy z parkingiem podziemnym, restauracją, kasami, wypożyczalnią i serwisem sprzętu, a także zadaszenie istniejącej widowni amfiteatru. To jednak dopiero początek. Jedną z najbardziej efektownych atrakcji ma być ścieżka w koronach drzew, prowadzona kilka metrów nad ziemią. Zaplanowano też naturalny plac zabaw dla dzieci, wodny plac zabaw z zabawkami wodnymi, przebieralniami i tarasami do wypoczynku, a także tężnie solankowe. Dla aktywnych przewidziano tor rowerowy pump track, pole do minigolfa oraz stoki narciarskie. Jeden z nich ma być całoroczny i pokryty igielitem, czyli specjalną nawierzchnią umożliwiającą zjazdy także poza zimą. W dokumentacji pojawia się również wyciąg orczy oraz zaplecze techniczne dla stoku. Cały teren ma zostać uzupełniony o ścieżki edukacyjne, tablice przyrodnicze, altanki wykonane z pędów wierzby, nowe dojścia, dojazdy, parkingi i ogrodzenie. Łącznie kompleks ma mieć ponad 7,5 hektara powierzchni. Zaplanowano też 156 miejsc postojowych, w tym parking podziemny na 100 aut. Projekt zakłada również podziemny na 100 aut. Projekt zakłada również zmiany w zieleni. Z dokumentacji wynika, że

0: 26.
1: Siemanko Hełm, tutaj Uczelniana Rada Samorządu Studentów PANS w Chełmie. Macie już plany na najbliższy piątek? Jeśli nie, to my je właśnie dla Was mamy. 29 maja wjeżdżę Miedź Wienalia 2026.
2: Startujemy punktualnie o 17 na placu Łuczkowskiego. Szykujcie się na masę dobrej energii, mega konkursy z nagrodami i przede wszystkim potężną dawkę muzyki na żywo.
1: A w tym roku na scenie zagoszczą wykonawcy tacy jak Bero oraz Jamal.
0: Chełmskie Juvenalia, znane dziś jako Niedźwienalia, od lat należał do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń studenckich w mieście. Nazwa imprezy, która pojawiła się ponad dekadę temu, nawiązuje do białego niedźwiedzia z herbu Chełma oraz lokalnej legendy związanej z tym symbolem. 11 czerwca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Dorohusku odbędzie się piknik rodzinny. Wydarzenie jest skierowane do wychowanków placówki, uczestników zajęć wczesnego wspomagania, jak też rodziców mających dzieci z niepełnosprawnościami, mówi Iwona Suchocka, koordynator wydarzenia i nauczyciel ośrodka.
3: Co roku organizujemy takie właśnie wydarzenie o różnej formie. W tym roku będą to zabawy, konkursy, będą również warsztaty plastyczne, strefa relaksu, strefa gastronomiczna. Chcielibyśmy, żeby wszyscy czuli się tutaj bardzo dobrze, bo tak jest na co dzień. Ważne jest dla nas współpraca z rodzicami. Ważne jest to, aby każdy się tutaj czuł, no właśnie jak w domu, jak w wielkiej takiej szkolnej, domowej rodzinie.
0: Patronat nad piknikiem rodzinnym w Dorohusku sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przed nami muzyczna kartka z kalendarza, czyli kilka chwil dla tych, którzy lubią wiedzieć, kto kiedy nagrał coś, co potem nucił cały świat. A wie to Jarosław. Jarosław Hołota.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w muzycznej kartce z kalendarza. Mamy dla Was idealny zestaw muzycznych ciekawostek historycznych, które idealnie umilą Wam czas. Naszą podróż zaczynamy w roku 1944. Na świat przyszła Gladys Knight, nazywana cesarzową soulu. Jubilatka kończy dzisiaj 82 lata. Ta niesamowita wokalistka stojąca na czele grupy Gladys Knight and the Pips stworzyła podwaliny pod nowoczesną muzykę soul i R&B. Jej głos to czyste emocje, które do dziś inspirują największe gwiazdy światowej sceny. Przenosimy się do roku 1945. 28 maja urodził się John Fogerty, lider, wokalista i główny gitarzysta legendarnej formacji Creedence Clearwater Revival. John świętuje dziś swoje 81 urodziny. To jego szorstki, drapieżny głos i genialne kompozycje, takie jak Have You Ever Seen the Rain czy Proud Mary, zdefiniowali amerykańskiego rocka przełomu lat 60. i 70. 100 lat dla prawdziwego mistrza. W kalendarzu zapisujemy rok 1961. 28 maja na świat przyszedł Richard Bean, brytyjski muzyk, ale dla nas przede wszystkim współzałożyciel i wokalista pop-rockowej grupy The Buggles. To właśnie jego głos słyszymy w nieśmiertelnym utworze Video Killed the Radio Star, który w 1981 roku stał się pierwszym w historii teledyskiem wyemitowanym przez stację MTV. Richard kończy dzisiaj 65 lat. Zaglądamy do roku 1983. To wyjątkowy dzień na brytyjskich listach przebojów. Kompilacyjny album The Number of the Best grupy Iron Maiden powrócił na szczyt zestawień, udowadniając, że brytyjska nowa fala heavy metalu na początku lat 80. nie miała sobie równych. Dokładnie dzisiaj wspominamy premierę absolutnego megahitu, za którym stoi szwedzki duet Roxette i ich ponadczasowy numer Fading Like a Flower, wydany w maju 1991 roku. Per Gisel i Mary Fredrickson stworzyli potęgę melodyjnego rocka, bez której radio lat 90. po prostu nie istniało. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, stawiamy na sprawdzoną szwedzką jakość, która zawsze idealnie brzmi na 104,9 FM. Skoro pod koniec maja 1991 roku ten utwór podbijał listy przebojów na całym świecie, odpalmy go z pełną mocą. Idealna melodia, potężny głos Mary i energia, która idealnie przeprowadzi Was przez resztę czwartku.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm, w supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
7: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
8: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. I to przysłowie bardzo pasuje do tej chwili. Dziękuję za kolejny dzień razem i mam nadzieję, że słyszymy się jutro od godziny 7. Bądźcie, bo ja też będę. Kamil Bukowski, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw, Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
7: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Reklama.

0: autobusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźnym. W poniedziałek doszło tam do tragedii. Dwa miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji, wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnem. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń, jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
1: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcia sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
0: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnem od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacy. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu, później wydano listę gończą. Czy następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy, w sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal, a wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji, pokonał Rayo Vallecano 1-0. Błażej Kulesza.
2: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
3: No.
2: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii. Wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
0: Finał Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18:00 w Budapeszcie.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Na ogół pogodnie na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może jednak padać deszcz, lokalnie niewykluczone też burze. Maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie kraju.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: 12.05 na zegarach. Jarek Hołota melduje się przy mikrofonie w rytmie dnia. Dziś 28 maja imieniny świętują m.in. Augustyn i Jaromir. Pakiet najcieplejszych życzeń leci prosto z naszej redakcji. W kalendarzu nietypowych wydarzeń mamy dziś Światowy Dzień Hamburgera, więc jeśli nie mieliście jeszcze pomysłu na dzisiejszy obiad, to restauracje w Chełmie z pewnością mają dla Was gotową odpowiedź. Przed nami 5 godzin wspólnej jazdy. Ruszamy. Denzel na początek.

propos dzisiejszego dnia hamburgera. Wiecie, że największy hamburger świata ważył ponad tonę i do jego przygotowania potrzebny był specjalny dźwig oraz gigantyczny piec. U nas w Chełmie na szczęście tak ekstremalnych maszyn nie potrzebujemy, by zjeść coś pysznego i dobrze najeść się przed resztą dnia. Bon to-

0: Reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu. PL.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
19: Bonton Radio.

0: Hełmie, gorącym tematem na sesji Rady Miasta stały się plany ratusza dotyczące prywatnych przewoźników i busów, którzy mieliby zatrzymywać się tylko na jednym przystanku przy rondzie imienia Jana Pawła II. Mieszkańcy i uczniowie dojeżdżający do szkół martwią się, że znikną wygodne przystanki przy Rajowieckiej czy Chrubieszowskiej. No, dyskusje są burzliwe, a my trzymamy rękę na pulsie. Miejmy nadzieję, że ostateczne decyzje ułatwią, a nie utrudnią nam codzienne podróże po mieście.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
9: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
0: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jeden medal to rezultat osiągnięty przez wychowanki Sokoła Krasnystaw podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo, które rozegrały się w Szczecinku. Klub wystawił do tej rywalizacji 3 zawodniczki. O ich występach mówi trener Grzegorz Brodzik.
14: Karolina Barczak, no niestety zapłaciła frycowy i tak się to skończyło, ale cieszę się, że w ogóle wystartowała. Z kolei Tośka Witko niestety w pierwszej rundzie swojej walki odniosła kontuzję, ale losowanie jej wyszło, że zajęła w sumie 5. miejsce, także to jestem o tyle zadowolony. Z kolei tutaj najlepiej wypadła Klaudia Kmieć, która była rozstawiona z numerem 3. Wygrała swoją walkę pierwszą z zawodniczką z AZS-u AWF Poznań. Później niestety uległa wejście do finału, uległa zawodniczce z Augustowa, ale wspaniale się spisała, zdobyła medal brązowy.
13: Obecnie wychowanki Sokoła Krasnystaw trenują do zmagań, które czekają je po wakacjach, a wśród nich jest Puchar Europy oraz Puchar Świata, które będą rozgrywane w Warszawie. Z miejscami na podium wrócili z Pelplina reprezentanci LMKS-u Krasnystaw, którzy rywalizowali tam w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS Młodzików. Zmagania zgromadziły ponad 250 uczestników z całej Polski, mówi trener Adam Swatek.
0: Igor Modrzyński w kategorii do 48 kg pokonał swoich rywali w bardzo dobrym stylu, stoczył bardzo dobre walki, zajmując pierwsze miejsce, pochwalając złoty medal. Również drugi z naszych zawodników, Jakub Dulak, w kategorii do 100 kg, również pokonał swoich rywali, kładąc ich na łopatki i stanął na najwyższym stopniu podium. Brązowe medale w tych zawodach zdobył Mikołaj Kończyński w kategorii do 52 kg oraz Marcel Bogdański w kategorii do 68 kg.
13: W klasyfikacji drużynowej LMKS Krasnystaw uplasował się na czwartej lokacie w gronie 27 drużyn. Druga połowa maja przyniosła kolejne udane występy kolarzy GKK Peloton Okrzów. Dwóch z nich wzięło udział w Pucharze Piaseczna Cross Country, a o szczegółach Jarosław Garda.
15: W mocno obsadzonej kategorii Orlik świetny wynik zanotował Adam Rękas, który wywalczył drugie miejsce, zajmując jednocześnie wysokie siódme miejsce w klasyfikacji generalnej Open. W tych samych zawodach udanie zaprezentował się również Maciej Opolski, który ukończył rywalizację na 30

0: Years and Years i Shine w rytmie dnia w radiu Bonton. Już za chwilę na naszej antenie nadejdzie czas na wyjątkowe spotkanie z tajemnicami, historią ukrytą w zakątkach naszego regionu. Eliza Kudelska-Nowosad oraz Zbigniew Lubaszewski zapraszają na najnowsze czwartkowe Kroniki Miasta.
1: Słuchacie Bonton Radio.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Uniwersytet Robotniczy w Chełmie istnieje już 13 lat. Podsumowywano na łamach Sztandaru Ludu 6 lipca 1971 roku. I jak przypominano, głównym celem placówki było przygotowanie młodych ludzi do zawodu oraz praca ideowo-wychowawcza wśród młodzieży. Mieczysław Kościński z redakcji Sztandaru Ludu rozmawiał na ten temat z dyrektorem uniwersytetu, nauczycielem Bogdanem Jajusem. Opowiedział o licznych kursach z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej, na które uczęszczali pracownicy oddziału WSS w Chełmie, Chrubieszowie, także MHD, PKS i LZPC. W tamtym czasie wręczono także 168 świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach sprzedawca, ślusarz maszynowy, monter elektryk i kierowca mechanik. Prowadzono także kurs z zakresu towaroznawstwa i normalizacji odbioru jakościowego artykułów spożywczych. Z tego kursu skorzystały 54 ekspedientki MHD.
1: No trzeba tutaj dodać, że chyba brakuje takiej dosyć podstawowej informacji, że była to instytucja związana ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej. Bo co prawda uniwersytety robotnicze to dosyć bogata tradycja, przede wszystkim Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, które działało w okresie międzywojennym i w pierwszych latach powojennych. Później jednak zostało zlikwidowane, połączone z innymi instytucjami. Ostatecznie stało się częścią Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. No, ale w tym przypadku tej nazwy właśnie używała organizacja pod nazwą Związek Młodzieży Socjalistycznej. No a jeśli chodzi o profil działalności, to wyraźnie dominowało szkolenie zawodowe. Co prawda w Chełmie było sporo placówek kształcących w różnorodnych zawodach, no ale widocznie była jeszcze potrzeba dodatkowych działań. Rzeczywiście sporo osób musiało się przekwalifikować. Tutaj takim szczególnym przykładem, jeśli chodzi o przełom lat 60. i 70., było przygotowanie kadry do budowanych zakładów obuwia w Chełmie, szczególnie pań, które najczęściej do tej pory nie posiadały żadnego zawodu. No i tutaj rzeczywiście Uniwersytet Robotniczy zaangażował się w takie działania, no nie mówiąc o innych przedsiębiorstwach, które wtedy funkcjonowały. Drugim takim elementem, który też tutaj został wyakcentowany, to dosyć tajemnicza, obecnie brzmiąca działalność ideowo-wychowawcza. No i tutaj nie ma co ukrywać, że był to już taki element charakterystyczny dla czasów PRL. Rzeczywiście mnóstwo różnorodnych instytucji propagowało socjalistyczny punkt widzenia świata. No i między innymi oczywiście Związek Młodzieży Socjalistycznej był zaangażowany w tego rodzaju działania. Wspomniane w tekście instytucja, w skrócie WSA, to Wieczorowa Szkoła Aktywu i to chyba najbardziej było związane z działalnością ideowo-wychowawczą, ale oczywiście tych działań ideowo-wychowawczych było jeszcze o wiele więcej. No nie ma co ukrywać, że oczywiście była to działalność propagandowa, mająca utrwalić w społeczeństwie odpowiednią wizję świata. Jeśli jednak chodzi o działalność zawodową, to niewątpliwie było to jakieś w tym momencie ważne uzupełnienie tej oferty, którą dawały szkoły zawodowe działające na terenie Chełma.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
6: Bomb.

Sia i Sean Paul w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Amerykańscy naukowcy odkryli, że pracownicy, którzy robią sobie mikroprzerwy na przeciąganie się i głęboki oddech co godzinę, rzadziej narzekają na ból pleców i mają o 15% lepszy nastrój pod koniec dnia. Ja polecam prostszą metodę. Wstańcie od biurka, podkręćcie głośniki i dajcie się ponieść muzyce, którą dla was gramy. Milky, David Guetta. Już teraz, a za chwilę o 13:00 najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata.

0: Obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
0: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
8: Reklama. Bogdan Radio i wszystko gra.

0: śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogaci, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
1: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
0: Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół, z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: 74-letnia mieszkanka naszego województwa padła ofiarą bezwzględnego oszustwa metodą na legendę, tracąc oszczędności życia. Przestępca zadzwonił do seniorki, podając się za szefa lubelskiej drogówki, wykorzystując autentyczne dane policjanta dostępne w internecie. Od dzisiaj do niedzieli na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Przynęty zawierające blister z płynem mające formę brązowo-zielonych kostek będą zrzucane z samolotów oraz rozkładane ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Wojsko Polskie zaprasza do udziału w programie Wakacje z Wojskiem 3, dobrowolnym i bezpłatnym szkoleniu wojskowym skierowanym głównie do osób w wieku 18-35 lat, w tym maturzystów, studentów i osób szukających pracy sezonowej. W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 27-dniowe turnusy w blisko 90 lokalizacjach na terenie całego kraju, a pierwsze szkolenie rozpocznie się 8 czerwca. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 13:30.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim i w Karpatach, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie. Na ogół dużo słońca, tylko na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może się chmurzyć, może tam padać deszcz, a lokalnie niewykluczone też burze. Od czasu do czasu w większości kraju możliwe też mocne podmuchy wiatru.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: 13.05, Jarek Hełota, witam ponownie. Jak tam wasze czwartkowe plany? Do upragnionego weekendu zostało już tylko jedno małe odliczanie, więc spędźmy to popołudnie w najlepszym rytmie. Najlepszym rytmie hitów, oczywiście. Rockset przed nami.

Internet obiegło nagranie z oceanarium, na którym widać, jak ośmiornica potrafi ułożyć wieżę z klocków Lego. To niesamowity dowód na inteligencję tych stworzeń, choć u nas w redakcji układanie muzycznych klocków też wychodzi całkiem sprawnie. Maciej Musiał i Flora.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
11: Bon Ton Radio. W rytmie.

Mia, a za chwilę Nana w rytmie dnia w radiu Bonton. Tymczasem w kulturze dzieje się mnóstwo. Już dziś wieczorem w Chełmskim Domu Kultury czeka nas wyjątkowe wydarzenie, czyli koncert 10 tenorów dla Ciebie, Mamo. Z kolei miłośnicy kina niezależnego mogą wybrać się do CKF Zorza na pokaz dokumentu Dziecko z pyłu i spotkanie z reżyserką. Czwartkowy wieczór w Chełmie zapowiada się niesamowicie ciekawie, więc jeśli nie macie jeszcze planów, koniecznie wybierzcie się po dawkę dobrych, artystycznych emocji. O 13.30 lokalne wiadomości zapraszam.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder, 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brusca zaprasza.
0: Reklama.
6: Jest 13.30, a to są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. 74-letnia mieszkanka naszego województwa padła ofiarą bezwzględnego oszustwa metodą na legendę, tracąc oszczędności życia. Przestępca zadzwonił do seniorki, podając się za szefa lubelskiej drogówki, wykorzystując autentyczne dane policjanta dostępne w internecie. Fałszywy funkcjonariusz poinformował kobietę, że jej syn spowodował śmiertelny wypadek drogowy i pilnie potrzebuje kaucji, aby uniknąć tymczasowego aresztowania. Oszust, manipulując emocjami i wywierając presję czasu, nakazał 74-latce nie rozłączać się ani na chwilę. Po blisko godzinie do domu zdezorientowanej kobiety przyszedł młody mężczyzna, rzekomy policyjny kurier, któremu seniorka bez wahania przekazała gotówkę. Policja ponawia apel o rozwagę i przypomina o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, nie żądają kaucji, ani nie angażują obywateli w tajne akcje. W przypadku otrzymania telefonu o wypadku bliskiej osoby należy natychmiast rozłączyć się i samodzielnie skontaktować z tym członkiem rodziny, aby zweryfikować informacje. Nigdy nie należy podawać obcym osobom przez telefon swoich danych osobowych, adresowych, ani finansowych, ani pod żadnym pozorem. Nie wolno przekazywać gotówki ani kosztowności nieznajomym, którzy przychodzą pod nasz dom. O każdej podejrzanej próbie kontaktu należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 112. Od dzisiaj do niedzieli na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Przynęty zawierają blister z płynem, mające formę brązowo-zielonych kostek. Będą zrzucane z samolotów oraz rozkładane ręcznie przez pracowników inspekcji weterynaryjnej. Służby weterynaryjne apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie kluczowych zasad bezpieczeństwa. Nie wolno dotykać ani podnosić szczepionki. Dotknięcie przynęty przez człowieka sprawi, że lis jej nie zje ze względu na ludzki zapach, a w razie przypadkowego kontaktu z zawartością blistra należy natychmiast przemyć skórę wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem. Szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych, a jej zjedzenie może wywołać u nich zaburzenia układu pokarmowego. Przez 2 tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie zjadły przynęt przeznaczonych dla lisów. Termin akcji może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Wojsko Polskie zaprasza do udziału w programie Wakacje z Wojskiem 3. Dobrowolny do udziału w programie Wakacje z Wojskiem 3. Dobrowolnym i bezpłatnym szkoleniu wojskowym.

0: Kierowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz opiekę medyczną i ubezpieczenie. Ochotnicy mają możliwość wyboru terminu, miejsca oraz charakteru służby, decydując się m.in. na jednostki lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe lub marynarkę wojenną. Intensywny program szkolenia podstawowego obejmie naukę taktyki, strzelania, walki wręcz, zasad przetrwania oraz obsługi nowoczesnego sprzętu. Udział w projekcie to nie tylko wakacyjna przygoda i szkoła charakteru, ale również szansa na rozpoczęcie kariery w Wojskach Obrony Terytorialnej lub służbie zawodowej. Zgłoszenia przyjmowane są online, telefonicznie, mailowo oraz osobiście w wojskowych centrach rekrutacji w całym kraju. A szczegóły projektu można znaleźć na stronie internetowej www.zostańżołnierzem.pl. Dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie.
1: Tym razem zobaczymy Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Mliczewskiej. Poruszającą, wielokrotnie nagradzaną opowieść o pamięci, rodzinie, wojnie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohater filmu przez całe życie nosi w sobie pytanie o ojca, pochodzenie i miejsce, do którego tak naprawdę należy. Jego osobista historia staje się przejmującą opowieścią o skutkach wojny, które nie kończą się wraz z jej ostatnim dniem.
0: Mówi Piotr Stylmaszczuk z klubu. Po seansie przyjdzie czas na dyskusję o produkcji wraz z zaproszonymi gośćmi, którymi będą reżyserka filmu oraz operator filmowy. Początek projekcji o godzinie 18.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Taylor Swift i Elizabeth Taylor w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Głośno w sieci o nowym trendzie na tak zwany cyfrowy detoks w pracy, gdzie pracownicy dużych korporacji na czas lunchu zamykają smartfony w specjalnych szafkach na klucz. Podobno dzięki temu ludzie w końcu zaczęli ze sobą normalnie rozmawiać przy obiedzie, zamiast bezmyślnie scrollować rolki. Ciekawe, jak taki eksperyment sprawdziłby się w naszych chomskich biurach. Odważylibyście się oddać telefon na pełną godzinę? Słuchaj.

0: nie przeminął.
1: Reklama.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co, udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
11: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
1: Reklama.
16: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Japońska firma technologiczna zaprezentowała prototyp domowego robota, który potrafi perfekcyjnie obrać ziemniaki, cebulę i przygotować składniki na obiad bez uronienia ani jednej łzy. To świetna wiadomość dla wszystkich fanów domowego gotowania, którzy nie cierpią etapu przygotowań. Tymczasem my bez żadnych robotów serwujemy Wam najlepsze muzyczne menu. Za chwilę o 14 i najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Słuchać.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama. Bonton.

0: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru ocynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend. Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach Safe podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
1: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na Safe zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko, to jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
0: Z pieniędzy Safe będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalenie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorniku zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
0: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
3: Wśród najchętnie wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
0: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
0: Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz, lokalnie niewykluczone też burze. Poza tym nie zabraknie słońca i nawet dość ciepło, choć już nieupalnie. Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie kraju.
5: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplenie Termoorganika.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: 14:05 na zegarach, przy mikrofonie Jarek Hołota. Witam wszystkich, którzy wielkimi krokami zmierzają do końca dzisiejszej szychty. Pakujcie powoli biurka, bo meta jest blisko. Za chwilę gość Radia Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Emanuel. Jestem od lat kilkunastu opiekunem artystycznym projektu Kręćmy Film w Krasnym Stawie.
2: Janek Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Grzegorzu. Przyczynkiem oczywiście do naszego dzisiejszego spotkania jest projekt Kręćmy Film. Jaka jest Twoja dokładna rola w tym projekcie?
1: Otóż miałem kiedyś przyjemność pracować. Był taki program stworzony najpierw przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Potem w koprodukcji z Centrum Edukacji Obywatelskiej powstał ogromny, fantastyczny projekt edukacji filmowej. Docierało to do szkół w całej Polsce i zgłaszali się uczniowie z nauczycielami na takie kursy. Ja miałem tam przyjemność być mentorem, miałem kilka grup. Nie byłem jakimś filmoznawcą, specjalistą, ale po prostu takim trochę starszym kolegą, który miał im pomagać realizować zadania. I poznałem fantastycznych ludzi, młodych z całej Polski. Przez internet się oczywiście komunikowaliśmy. Pomagałem im przez ten kurs przebrnąć, rozwiązywać zadania. Po iluś tam miesiącach odbył się pierwszy finał, który odbył się już stacjonarnie w Warszawie. Oni przyjechali na zakończenie całego projektu. Mieli wiele atrakcji. Zwiedzaliśmy wytwórnię filmową. Było wiele spotkań i między sobą i ze znanymi ludźmi filmu. I dzięki temu miałem przyjemność poznać po prostu te osoby, poznać również ich opiekunów. I tak poznałem Ewę Magdziarz, nauczycielkę drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie. Czekaliśmy na uczniów, no i tak trzeba było o czym gadać. No i usiedliśmy na ławeczce na krakowskim przedmieściu, zaczęliśmy rozmowę. No i Ewa spytała mnie, co myślę o całym tym kursie, o tym całym wielkim zamieszaniu. Powiedziałem, że jak najbardziej jestem fanem i nie tylko uczestnikiem, wykonawcą, ale też fanem całego projektu, że tacy wspaniali młodzi ludzie. Tylko mówię, mam jeden niedosyt. Po tym wszystkim, po tej całej teorii, po tych ćwiczeniach, to teraz najchętniej wziąłbym kamerę, wziąłbym tę młodzież i pobiegał z nimi, tak powiedziałem, po krzakach i coś nakręcił, żeby oni teraz tę wiedzę teoretyczną mogli sobie w praktyce sprawdzić, jak to działa, to wszystko, o czym rozmawialiśmy na kursie. Zapadła chwila ciszy i Ewa do mnie powiedziała, a przyjechałby pan do Krasnego Stawu? Mówię, przyjechałbym, no czemu nie? W końcu nie jest to aż tak daleko. No jeszcze pomyślę, może coś pomyślimy, może napiszę projekt, może dostanę jakieś dofinansowanie, żebyśmy coś takiego stworzyli, zrobili. No i tak narodził się projekt Kręćmy Film, który już 15 lat przynajmniej, choć tych edycji było mniej, bo tam pandemia, ale się odbyło. Było to absolutne wariactwo, szukanie po omacku, pierwszy projekt, no to było takie macanie, co w ogóle możemy zrobić, jak to zorganizować.
2: Praca z młodzieżą. O to chciałem zahaczyć. Bo zakładam, że no mimo wszystko jest to praca specyficzna, która wiąże się oczywiście ze swoim zestawem wyzwań, ale też z pewną jakby satysfakcją, że przekazuje się to rzemiosło dalej. I jakbyś mógł tam troszkę powiedzieć od tej takiej strony właśnie.
1: Ja z młodzieżą zacząłem pracować najpierw teatralnie, to znaczy zacząłem prowadzić jakieś takie zajęcia teatralne i jakieś tam doświadczeń nabywać, bo nie mam wykształcenia pedagogicznego. Bardziej to metodą rozpoznania w boju musiałem poznać. Cóż, praca z młodzieżą to jest bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony ja to mówię, że trzeba dać zawsze 300% normy, żeby od młodzieży dostać 80% pracy, wkładu, wysiłku. Więc jest to, ja to tak traktuję, no praca często wyczerpująca, często męcząca, w przypadku planów filmowych również fizycznie męcząca. Z drugiej strony ja to bardzo lubię i zawsze wolałem mieć grupy, no tak cudzysłów otwórzmy, niegrzeczne niż takie bardzo porządne i poukładane. Niegrzeczne mam na myśli, wolałem młodych ludzi, którzy wyrażają siebie, wyrażają swoje myśli, emocje, bo wiedziałem, że coś w ogóle mają do powiedzenia, chcą coś powiedzieć od siebie i wtedy, nawet jeśli to było, musiało zostać przeze mnie w jakąś formę obudowane, to miałem co wykorzystać. To znaczy ta ich energia, pomysły, ich czasami bez sensu, ale chęć jest zawsze takim zastrzykiem dla mnie, który daje mi z kolei w drugą stronę tego kopa, żeby się w to bawić cały czas i żeby w tym uczestniczyć.
2: To może tak pytanie, które zresztą zadałem Ewie Magdziarz, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać rok temu. I pytanie do ciebie w takim razie. Ktoś ci mówi, kręćmy film, wspomnienie. Co jest taką pierwszą myślą, która ci przychodzi do głowy?
1: Przeskakując po tym, o czym wspominałem już, był taki moment, że na planie jako gość na początku pojawiła się studentka reżyserii. Ona chyba była po pierwszym roku reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Przyjechała z naszym operatorem ówczesnym, Kubą Wójcikiem, i czekałem na nich jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Oni się spóźnili, bo jakieś tam były problemy w trasie. Bardzo późno w nocy przyjechali, no i weszła do sali, w której czekałem na nich, osoba drobniutka, z wielkim Red Bullem w dłoni, miałem takie wrażenie, że ta puszka jest większa od niej. I właściwie po pierwszym tylko, cześć Grzegorz, zaczęła od, a dlaczego to jest tak, a dlaczego to jest tak, bo ona czytała scenariusz, a to jej się nie podoba, a tego tak się nie pisze, a tak się nie robi. Ja zamarłem, była, nie wiem, pierwsza czy druga w nocy, następnego dnia mieliśmy zacząć zdjęcia i nagle wjeżdża osoba, której nie znam i która oczekuje, że wszystko będzie tak jak w szkole filmowej na etiudach i że wszystko będzie w formacie filmu zawodowego. I jakoś tak pamiętam, że zawiesiłem ten temat, powiedziałem, my tutaj tylko tak amatorsko się bawimy i właściwie to pomyślałem sobie, ciężko będzie współpracować z tą młodą osobą. Następnego dnia pojechaliśmy do szkoły, spotkaliśmy się, no i tak jak zwykle, kilkadziesiąt nowych osób, amok, rzuciłem im zadania, no i żeby zająć czymś naszą koleżankę, studentkę. Ja mówię, słuchaj, bierz dziewczyny, naucz je jak opracować, żeby tam porządek był i żeby potem wiedziały, co robić przy kostiumach. Te weź do rekwizytów, a tamtym powiedz, jak będą tam kręcić, opowiedz im trochę o pracy na planie filmowym. No i ona poleciała. Minęło 2-3 godziny. Przerwa obiadowa jakaś taka, że mamy okazję wyjść na chwilę ze szkoły. No i idziemy razem. I nagle słyszę od niej, wiesz Grzegorz, ja już teraz chyba rozumiem, na czym polega ten projekt, skręćmy film. Po prostu zetknęła się z tym chaosem, z tą energią i potem była cudowna, pomocna i fantastycznie nam się pracowało. Tylko musiała przetrzeć się przez tą burzę i przez ten gwar pozorny chaos, który się odbywa. A potem z tego powstał całkiem długi, całkiem dobry i całkiem naprawdę wyjątkowy film, więc te wszystkie takie zadziwienia, które ktoś z zewnątrz może pomyśleć, co tu się dzieje, nikt nic nie wie, wszyscy biegają, a w ogóle nie wiadomo po co, nagle okazuje się, że to jest po coś i że po tym, jak wchodzimy na plan, to już przynajmniej większość wie, jak się zachować i co ma robić, ale trzeba przez ten chaos przejść.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Grzegorz Emanuel z projektu Kręćmy Film z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Grzegorzu, dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dzięki serdeczne.
2: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bon Ton.
2: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
0: Reklama.
3: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
15: Bonton Radio.

0: Marisa i Odkochaj w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowała na maj masę ciekawych propozycji, od bezpłatnych konwersacji z języka angielskiego po wystawy artystyczne, jak choćby ta Małgorzaty Łepik-Szostak w Galerii Nowa. Warto też wspomnieć o nowej wystawie z okazji 60 lat chełmskich zapasów pod tytułem Z pasji do mistrzostwa. Chełm sportem i kulturą stoi, więc po pracy zamiast na kanapę warto zerknąć na to, co przygotowały nasze lokalne instytucje.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio Sport.
15: Sport, Marcin Petruk. Z nowym doświadczeniem wychowankowi UKS-u Wodnik Krasnystaw wrócili ze stolicy naszego województwa, gdzie rozegrała się druga runda zmagań o laur lubelskiego koziołka. Rywalizacja zgromadziła 651 uczestników, a reprezentantom klubu udało się zająć lokaty w pierwszych dziesiątkach, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
16: Najlepiej uplasowała się Nicola Hodul, która zajęła 6 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Była blisko również sukcesu na 100 metrów krałem, ale niestety spadły jej okularki i z tego powodu została zdyskwalifikowana. Bardzo szkoda, bo to dziewczynka bardzo się dobrze rozwija. Inne dzieci zajmowały miejsca oczywiście w swoich kategoriach wiekowych w drugiej dziesiątce. Jeśli chodzi o skład tej reprezentacji, to tam wystąpiła Amelka Stafijowska z naszego klubu, Tymoteusz Panas, wspomniana Nikola Choduj, Maja Kacprzak, Jakub Fornal, Natalia Kacprzak i Tobiasz Skalski.
15: W tym samym czasie Magdalena Klejna reprezentowała krasnostawskiego Wodnika w zmaganiach od młodzika do olimpijczyka, których gospodarzem była Warszawa. Startowała tam w 4 konkurencjach, zajmując miejsca w pierwszych 20. Lekkoatleci MKL-u Chełm potwierdzili dobrą formą udanym startem w drugim meetingu kwalifikacyjnym Losla, który rozegrał się w Zamościu. Więcej trener Łukasz Serej.
17: 15-24
0: na 100 metrów przez płotki Wiktorii Ryszko. To jest również druga klasa sportowa i obecnie daje 29 miejsce w kraju i realne szanse na wyjazd na mistrzostwa. Ponadto świetne wyniki na 100 metrów. Hani Stachniuk 12,75 życiówka. Ileny Chrobot 13,55 również życiówka. Są to zawodniczki w kategorii U18. Natomiast Martyna Wojewódzka po raz kolejny potwierdziła swoją bardzo dobrą dyspozycję, osiągając wynik 13,67. Jest to wynik bardzo dobry.
15: Ponadto Dominika Gałus wyrównała swój rekord z sezonu w skoku wzwyż, który wynosi 135 cm. Urząd Miasta Chełmu przypomina, że do 30 czerwca przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak też drużynowych. Ubiegać się o nie mogą zawodnicy rywalizujący we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla Chełma, ale również trenerzy zasłużeni w osiąganiu sukcesów swoich podopiecznych. Więcej informacji oraz formularza są dostępne na stronie internetowej chełmskiego magistratu.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja. Stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Godzina powrotów zbliża się wielkimi krokami, a ruch na głównych trasach Chełma zaczyna powoli rosnąć. Marcin Petruk przygotował już dla Was najświeższy raport trafik, więc słuchajcie uważnie, by sprawnie ominąć popołudniowe zatory.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Policja ostrzega przed kolejnymi oszustami, którzy podszywają się pod pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i zostawiają za wycieraczkami samochodów fałszywe mandaty, chociażby za nieprawidłowe parkowanie. Kwitki te z podrobionym logiem kas zawierają wezwanie do zapłaty, czego można rzekomo dokonać przez umieszczony na nich kod QR. Pod żadnym pozorem tego nie róbcie, bo to najszybsza droga do utraty pieniędzy i danych. Niestety nie każdy zachowuje ostrożność i mundurowi z naszego województwa otrzymują zgłoszenia od kierowców o dalszym wpadaniu w taką pułapkę.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Mother Ray w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. W świecie motoryzacji hitem jest aplikacja, która na podstawie ruchów gałek ocznych kierowcy potrafi wykryć pierwsze oznaki zmęczenia i automatycznie proponuje najbliższą kawiarnię na trasie. No, mam nadzieję, że wskazówki Marcina sprzed 10 minut pomogły Wam wybrać najbardziej płynną drogę do domu, gdzie kawa już na Was czeka. Zostawiam Was na chwilę z muzyką, a już za chwilę o 15 i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama. Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Reklama. Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały. Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
1: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
0: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdy Linet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
2: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
0: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Wracamy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem Telewizji Republika. Organizacja została zarejestrowana w Chełmie pod adresem ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 15A. To adres pokoi gościnnych stadion, obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kreatywność internetowych oszustów nie ma granic i to dosłownie, o czym w ostatnim czasie przekonała się 41-latka z naszego regionu. Kobieta przez lata korespondowała w sieci z rzekomym lekarzem ortopedą, który pomaga w Egipcie rannym żołnierzom. Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury łączą siły, by podarować najmłodszym mieszkańcom czas absolutnej beztroski, szalonej zabawy i radosnego budowania rodzinnych wspomnień. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Pogodnie, na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz lokalnie, niewykluczone też burze, od czasu do czasu może również mocno wiać. Maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
8: 5 po 15, Jarek Hołota, witam raz jeszcze. Jeśli właśnie kliknęliście zamknij system w biurowym komputerze, witajcie po wolnej stronie życia.

Naukowcy udowodnili, że słuchanie ulubionej muzyki podczas jazdy samochodem potrafi obniżyć poziom stresu wywołany staniem w korkach o ponad 1/3. To idealny powód, by głośniki w waszych autach były teraz ustawione wyłącznie na radio Bonton, czyli na 104,9. A u nas Kasia Sienkiewicz.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
4: Lecimy, by wygrać!
5: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
8: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Co? Za darmo?
7: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

James Arthur Impossible w rytmie dnia w radiu Bonton. Wielkimi krokami zbliża się przełom maja i czerwca, a to oznacza masę plenerowych atrakcji w regionie. Między innymi kolorowy Dzień Dziecka w amfiteatrze Kumowa Dolina, pikniki rodzinne w Dorohusku czy zbliżający się wielki retrofest na Placu Łuczkowskiego. Szykuje się mnóstwo zabawy, potańcówki retro i pokazy zabytkowych pojazdów. Nasz region potrafi hucznie witać lato, więc już teraz planujcie nadchodzące dni, bo będzie się działo bardzo dużo. 104.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Wracamy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem Telewizji Republika. Organizacja została zarejestrowana w Chełmie pod adresem ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 15A. To adres pokoi gościnnych stadion, obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Redakcja pytała miasto i MOSiR, na jakiej podstawie stowarzyszenie wskazało adres miejskiego obiektu jako swoją siedzibę. Z odpowiedzi miasta wynika, że w dacie rejestracji nie była zawarta żadna umowa najmu, ani użyczenia powierzchni dotycząca tego adresu. Ratusz zaznaczył jednak, że na obecnym etapie nie przesądza o charakterze prawnym wcześniejszych działań. Sprawa pojawiła się także podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm. O szczegóły pytał radny Marek Sikora. Dyrektor MOSiR potwierdził, że umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Republiki nie było ani 20 maja, ani w dniu komisji. Jak mówił, potwierdzają to rejestry MOSiR, stanowisko miasta i oficjalne stanowisko ośrodka. Najważniejsza informacja dotyczy jednak daty późniejszego wniosku, mówi Dominik Małys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
8: Mogę potwierdzić tylko i wyłącznie to, że taka umowa na dzień 20 maja nie została zawarta i na dzień dzisiejszy taka umowa również nie została zawarta. Jeżeli chodzi o zawarcie jakiejkolwiek umowy ze stowarzyszeniami, jakimikolwiek, to podlegają one ocenie i opinii prawnej. No i rzeczywiście taki wniosek na wynajęcie takiego pomieszczenia trafił do nas 21 maja oraz jest szczegółowo badany i poddawany analizie prawnej.
7: To oznacza, że wciąż nie wiadomo, na jakiej podstawie stowarzyszenie wcześniej wpisało adres pokoi gościnnych stadion jako swoją siedzibę w KRS. Pytania w tej sprawie redakcja Super Tygodnia skierowała także do samego stowarzyszenia, ale mimo upływu czasu nie otrzymała odpowiedzi. Sprawa pozostaje otwarta. Miasto nie informuje na razie, czy zgłosi ją do sądu rejestrowego. Kreatywność internetowych oszustów nie ma granic i to dosłownie, o czym w ostatnim czasie przekonała się 41-latka z naszego regionu. Kobieta przez 3 lata korespondowała w sieci z rzekomym lekarzem ortopedą, który pomaga w Egipcie rannym żołnierzom. Mimo, że nigdy nie widziała go na własne oczy, nie wahała się przekazywać mu różnych sum pieniędzy, kiedy ten mówił o problemach finansowych czy braku funduszu na codzienne potrzeby. Zapewnił ją, że wszystko odda po powrocie do Polski, gdzie chce otworzyć własną klinikę. Przez 3 lata internetowej relacji 41-latka straciła dla fałszywego ukochanego nie tylko głowę, ale także zaciągnęła kilka kredytów i w sumie przekazała mu ponad 140 tysięcy złotych. Kontakt z egipskim lekarzem nagle się urwał i dopiero wtedy zrozumiała, że dała się oszukać straciła mnóstwo pieniędzy. Sprawą

0: Chełmskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury. Spektakl teatralny Mała Myszka, po którym będzie pokaz lalek, konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne,
1: a także malowanie twarzy, zjeżdżalnie i trampoliny, zabawa z klockami XXL, transformersy, prezentacje sprzętu wojskowego, straży pożarnej i policji.
0: I wiele, wiele innych atrakcji i niespodzianek.
1: Zapraszamy.
2: Mówił Bartłomiej Kazimierczak i Barbara Szarwiło z Chełmskiego Domu Kultury. Wydarzenie będzie trwać od godziny 14 do godziny 19.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: czwartkowy szczyt komunikacyjny w hełmie w pełni, dlatego tradycyjnie sprawdzamy sytuację na kluczowych skrzyżowaniach i rondach. Marcin Petruk przy mikrofonie, który w kilku zdaniach podpowie wam, jak bez nerwów dojechać do celu.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W związku z tym, że od 3 czerwca nie będzie można zbić sobie punktów karnych za większość wykroczeń, kierowcy, którzy mają ich za dużo, wręcz rzucili się na kursy reedukacyjne, co było w sumie do przewidzenia. W największych miastach praktycznie nie ma już wolnych miejsc, więc jeżeli ktoś nie zdąży, to tym bardziej ma większą motywację, żeby stosować się do przepisów. Dla przypomnienia, od wspomnianej daty redukcja oczek nie będzie dotyczyła m.in. wszystkich przekroczeń prędkości, wymuszania pierwszeństwa czy nieustępowania go pieszym.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Calvin Harris w rytmie dnia w radiu Bonton. Badania psychologów wykazały, że osoby, które planują swoje weekendowe przyjemności już w czwartek po południu, są o wiele bardziej efektywne i radosne w piątek, bo ich mózg żyje już wizją odpoczynku. No ja myślę, że z radiem Bonton każdy dzień brzmi jak mały weekend, więc nie musimy na nic czekać. Za chwilę 16:00, czas na pełny zestaw najważniejszych informacji.
1: Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
2: Reklama.
9: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
1: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
0: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
2: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
0: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Wieczór pogodny, tylko na wschodzie okresami więcej chmur i tam może miejscami przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Karpatach, 19 w centrum, 22 na południowym zachodzie. W nocy możliwe przygruntowe przymrozki.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika, 52.
7: 5 po 16, Jarek Hołota, witam raz jeszcze w rytmie dnia. Przed nami ostatnia prosta dzisiejszego programu. Czas na garść kultury, świetne hity i zasłużony relaks. Za chwilę Monika Łupkowska i bliżej kultury.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
12: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
13: Ja się

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie męskie granie orkiestra 2026. Na koniec dnia zabawny fakt z internetu. Pewna kawiarnia wprowadziła menu ukryte pod kodami QR, ale z zastrzeżeniem, że kelner zrealizuje zamówienie tylko wtedy, gdy klient poprosi o nie, używając rymowanej fraszki. Klienci podobno prześcigają się w poetyckich popisach, byle tylko dostać upragnione latte. Kreatywność w cenie, ale u nas w Chełmie na szczęście wystarczy tradycyjne poproszę, by cieszyć się świetną atmosferą i pyszną kawą.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Świadomy rodzicu, Twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed Wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość Waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jeden medal to rezultat osiągnięty przez wychowanki Sokoła Krasnystaw podczas Mistrzostw Polski Juniorów w taekwondo, które rozegrały się w Szczecinku. Klub wystawił do tej rywalizacji 3 zawodniczki. O ich występach mówi trener Grzegorz Brodzik.
12: Karolina Barczak niestety zapłaciła frycowy i tak się to skończyło, ale cieszę się, że w ogóle wystartowała. Z kolei Tośka Witko niestety w pierwszej rundzie swojej walki odniosła kontuzję, ale losowanie jej wyszło, że zajęła w sumie 5. miejsce, także to jestem o tyle zadowolony. Z kolei tutaj najlepiej wypadła Klaudia Kmieć, która była rozstawiona z numerem 3, wygrała swoją walkę pierwszą z zawodniczką z AZS-u Poznań. Później niestety uległa, wejście do finału uległa zawodniczce z Augustowa, ale wspaniale się spisała, zdobyła medal brązowy.
11: Obecnie wychowanki Sokoła Krasnystaw trenują do zmagań, które czekają je po wakacjach, a wśród nich jest Puchar Europy oraz Puchar Świata, które będą rozgrywane w Warszawie. Z miejscami na podium wrócili z Pelplina reprezentanci LMKS-u Krasnystaw, którzy rywalizowali tam w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS Młodzików. Zmagania zgromadziły ponad 250 uczestników z całej Polski, mówi trener Adam Swatek.
13: Igor Modrzyński w kategorii do 48 kg pokonał swoich rywali w bardzo dobrym stylu, stoczył bardzo dobre walki, zajmując pierwsze miejsce, dając złoty medal. Również drugi z naszych zawodników, Jakub Dulak, w kategorii do 100 kg, również pokonał swoich rywali, kładąc ich na łopatki i stanął na najwyższym stopniu podium. Brązowe medale w tych zawodach zdobył Mikołaj Kończyński w kategorii do 52 kg oraz Marcel Bogdański w kategorii do 68 kg.
11: W klasyfikacji drużynowej LMKS Krasnystaw uplasował się na 4. lokacie w gronie 27 drużyn. Druga połowa maja przyniosła kolejne udane występy kolarzy GKK Peloton Okrzów. Dwóch z nich wzięło udział w Pucharze Piaseczne Cross Country, a o szczegółach Jarosław Garda.
14: W mocno obsadzonej kategorii Orlik świetny wynik zanotował Adam Rękas, który wywalczył drugie miejsce, zajmując jednocześnie wysokie 7. miejsce w klasyfikacji generalnej Open. W tych samych zawodach udanie zaprezentował się również Maciej Opolski, który ukończył rywalizację na 35. miejscu w klasyfikacji Open, co dało mu czwartą lokatę wśród orlików.
11: Z kolei Wiesław Wepa, również reprezentujący okrzowski peleton, wystartował w triatlonie w miejscowości Zimna Woda i zajął tam pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej na dystansie 1/4 Ironmana. Z nowym doświadczeniem wychowankowi UKS-u Wodnik Krasnystaw wrócili ze stolicy naszego województwa, gdzie rozegrała się druga runda zmagań o laur lubelskiego Koziołka. Rywalizacja zgromadziła 651 uczestników, a reprezentantom klubu udało się zająć lokaty w pierwszych dziesiątkach, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
0: Najlepiej uplasowała się Nikola Holduń, która zajęła 6. miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Była blisko również sukcesu na 100 metrów krałem, ale niestety spadły jej okularki i z tego powodu została zdyskwalifikowana. Bardzo szkoda, bo to dziewczynka bardzo się dobrze rozwija. Inne dzieci zajmowały miejsca oczywiście w swoich kategoriach wiekowych w drugiej dziesiątce. Jeśli chodzi o skład tej reprezentacji, to tam wystąpiła Amelka Stafijowska z naszego klubu, Tymoteusz Panas, wspomniana Nikola Choduń, Maja Kasprzak, Jakub Fornal, Natalia Kasprzak i Tobiasz Skalski.
11: W tym samym czasie Magdalena Klejna reprezentowała krasnostawskiego Wodnika w zmaganiach od młodzika do olimpijczyka, których gospodarzem była Warszawa. Startowała tam w 4 konkurencjach, zajmując miejsca w pierwszych 20. Lekkoatleci MKL-u Chełmu potwierdzili dobrą formą udanym startem w drugim meetingu kwalifikacyjnym Lozla, który rozegrał się w Zamościu. Więcej trener Łukasz Serej.
15: 15:24 na 100 metrów przez płotki Wiktorii Ryszko. To jest również druga klasa sportowa i obecnie daje 29. miejsce w kraju i realne szanse na wyjazd na mistrzostwa. Ponadto świetne wyniki na 100 metrów, Hani Stachniuk 12:75 życiówka i Leny Chrobot 13:55 również życiówka. Są to zawodniczki w kategorii U18. Natomiast Martyna Wojewódzka po raz kolejny potwierdziła swoją bardzo dobrą dyspozycję, osiągając wynik 13:67. Jest to wynik bardzo dobry.
11: Ponadto Dominika Gałus wyrównała swój rekord z sezonu w skoku wzwyż, który wynosi 135 cm. Urząd Miasta Chełmu przypomina, że do 30 czerwca przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak też drużynowych. Ubiegać się o nie mogą zawodnicy rywalizujący we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla Chełma, z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla Chełma,

0: Już za chwilę na naszej antenie czas na solidną dawkę wiedzy o profilaktyce, zdrowym stylu życia i kulisach funkcjonowania medycyny. Jan Zieliński jest już gotowy w studiu, by zaserwować wam czwartkową porcję witaminy FM. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiejszy odcinek naszego programu o zdrowiu dedykujemy sprawie raka krwi, bo dzisiaj te choroby mają swój światowy dzień. Janek Zieliński, zapraszam. Około 100 tysięcy osób w Polsce choruje na wszelkie nowotwory krwi. Mówię wszelkie, bo jest ich aż 130. 130 unikalnych nowotworów. Każdy inny, wymagający innego leczenia, inaczej diagnozowany. Atakują też różne partie naszego ciała, bo i krew jest wszechobecna w naszym organizmie. Od układu limfatycznego przez szpik kostny, no i w samej krwi też mogą zachodzić błędy. A dowiedzieć się tego możemy z morfologii oczywiście. Jeżeli już zaistnieje podejrzenie, wtedy zakładana jest nasza karta DILO i wtedy zaczyna się dogłębna analiza, a potem w razie potrzeby leczenia. A co pomaga w leczeniu? Ponownie, to zależy. Niekiedy konieczna będzie chemioterapia i wypalenie chorych komórek. Często też pomaga szpik kostny i o procesie donacji tego szpiku mówił jakiś czas temu na falach Radia Bon Ton wykładający w chełmskim pansie lekarz medycyny Piotr Pawłowski.
3: Jeżeli chodzi o akt donacji, czyli już samo oddanie komórek, no to warto podkreślić moim zdaniem, że mamy dwie metody. Jedną metodą jest metoda z krwi obwodowej, a więc jesteśmy podłączeni do separatora komórkowego i z naszej krwi, która płynie w naszych żyłach, te komórki są izolowane. Wygląda to trochę jak bycie dawcą krwi. Jeżeli chodzi o drugą metodę, jest to metoda polegająca na pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej. Uwaga, talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, bo wiem, że to jest bardzo częsty mit, który powielany jest przez wielu, że szpik oddaje się z kręgosłupa. Nie, to nie jest prawda. Szpik oddaje się z talerza kości biodrowej. To już wiąże się z małym zabiegiem operacyjnym, znieczuleniem ogólnym, tak? Więc my też również tam nie będziemy mieli żadnych dolegliwości bólowych. Oczywiście jest to hospitalizacja około 3-dniowa i wówczas jesteśmy do tego zabiegu kwalifikowani i na każdym z tych etapów oczywiście zadajemy pytania, jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, jeżeli coś budzi nas niepokój.
2: Niekiedy też sama krew może pomóc. Tutaj mam dla Was zaproszenie na akcję W boju i potrzebie krwi nie szczędząc. 8 czerwca Nadburzański Legion Honorowych Dawców Krwi przy wsparciu krwiobusa lubelskiego RCK i K będą prowadzić terenową akcję poboru krwi przy chełmskiej Kastoramie. Zaproszeni są wszyscy chętni, od cywili, przez uczących się pomundurowych. Na miejscu oczywiście przewidziane będą upominki i ekwiwalent kaloryczny od Legionu. Tak więc na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się w zdrowiu i życzę Wam miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Hey! Bon Ton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bonton Radio. W rytmie.

0: No i dotarliśmy do mety. Zegarnie, uwaga, nie pokazuje 10 minut do 17, a to oznacza koniec naszej dzisiejszej czwartkowej podróży. Jarek Hołota, bardzo wam dziękuję za te 5 godzin pełne świetnej muzyki, uśmiechu i genialnej energii. Mam nadzieję, że dzisiejsze lokalne wieści i piękne słońce nastroiły was doskonale na resztę tego dnia. Ja kłaniam się nisko i uciekam. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
4: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34R. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Reklama.
12: Bonton Radio i wszystko gra.

0: życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledcze o tragicznym zderzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elisę Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elisę Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4, 6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji.
0: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
0: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
2: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
0: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
3: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
4: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
0: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W poniedziałek 1 czerwca startuje nowa edycja budżetu obywatelskiego miasta Chełm na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty będzie można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy złotych, osiedlowe w kwocie do 210 tysięcy złotych oraz projekty zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych. Bezterminowe prawo jazdy przechodzi do historii, zgodnie z dyrektywami unijnymi, które weszły w życie jeszcze w 2013 roku. W ich myśl dokumenty dotyczące kategorii A, B i T będą ważne przez 15 lat, zaś pozostałych kategorii, czyli C i D, 5 lat. Jutro odbędą się obchody 25-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czułczycach. Co będzie się działo podczas wydarzenia? O tym usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
0: nocy pogodne, tylko na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Będą za to przymrozki, zwłaszcza w północnej, centralnej i południowej części kraju. Na termometrach natomiast od plus 2-3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie i do 11 nad morzem.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hałota, witam w muzycznej kartce z kalendarza. Mamy dla Was idealny zestaw muzycznych ciekawostek historycznych, które idealnie umilą Wam czas. Naszą podróż zaczynamy w roku 1944. Na świat przyszła Gladys Knight, nazywana cesarzową soulu. Jubilatka kończy dzisiaj 82 lata. Ta niesamowita wokalistka stojąca na czele grupy Gladys Knight and the Pips stworzyła podwaliny pod nowoczesną muzykę soul i R&B. Jej głos to czyste emocje, które do dziś inspirują największe gwiazdy światowej sceny. Przenosimy się do roku 1945. 28 maja urodził się John Fogerty, lider, wokalista i główny gitarzysta legendarnej formacji Creedence Clearwater Revival. John świętuje dziś swoje 81. urodziny. To jego szorstki, drapieżny głos i genialne kompozycje, takie jak Have You Ever Seen the Rain czy Proud Mary, zdefiniowali amerykańskiego rocka przełomu lat 60. i 70. 100 lat dla prawdziwego mistrza. W kalendarzu zapisujemy rok 1961. 28 maja na świat przyszedł Richard Bean, brytyjski muzyk, ale dla nas przede wszystkim współzałożyciel i wokalista pop-rockowej grupy The Buggles. To właśnie jego głos słyszymy w nieśmiertelnym utworze Video Killed the Radio Star, który w 1981 roku stał się pierwszym w historii teledyskiem wyemitowanym przez stację MTV. Richard kończy dzisiaj 65 lat. Zaglądamy do roku 1983. To wyjątkowy dzień na brytyjskich listach przebojów. Kompilacyjny album The Number of the Best grupy Iron Maiden powrócił na szczyt zestawień, udowadniając, że brytyjska nowa fala heavy metalu na początku lat 80. nie miała sobie równych. Dokładnie dzisiaj wspominamy premierę absolutnego megahitu, za którym stoi szwedzki duet Roxette i ich ponadczasowy numer Fading Like a Flower, wydany w maju 1991 roku. Per Gisel i Mary Fredrickson stworzyli potęgę melodyjnego rocka, bez której radio lat 90. po prostu nie istniało. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, stawiamy na sprawdzoną szwedzką jakość, która zawsze idealnie brzmi na 104,9 FM. Skoro pod koniec maja 1991 roku ten utwór podbijał listy przebojów na całym świecie, odpalmy go z pełną mocą. Idealna melodia, potężny głos Mary i energia, która idealnie przeprowadzi Was przez resztę czwartku. Przed Wami Roxette.

0: reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31. Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
14: To są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. W poniedziałek 1 czerwca startuje nowa edycja budżetu obywatelskiego miasta Chełm na rok 2027. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty będzie można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy złotych, osiedlowe w kwocie do 210 tysięcy złotych oraz projekty zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych. Mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańców Urzędu Miasta Chełm.
15: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Serdecznie zapraszam do składania projektów w terminie od 1 do 30 czerwca. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej helm.budzet-obywatelski.org, a także w Urzędzie Miasta Chełm. Dodatkowo w czerwcu planowane są dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miasta Chełm, podczas których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego.
14: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu obywatelskiego można znaleźć pod numerem telefonu 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta Chełm przy ulicy Obłońskiej 20. Bezterminowe prawo jazdy przechodzi do historii. historii, zgodnie z dyrektywami unijnymi, które weszły w życie jeszcze w 2013 roku. W ich myśl dokumenty dotyczące kategorii A, B i T będą ważne przez 15 lat, zaś pozostałych kategorii, czyli C i D, 5 lat. Czas jednak może być skrócony na podstawie badania lekarskiego i oceny stanu zdrowia kierowcy, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
0: I wymiana bezterminowych praw jazdy rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. Każdy kierowca, który będzie miał to prawo jazdy, ten dokument, zgodnie z tak zwaną zasadą 20-letnią, będzie musiał to prawo jazdy wymienić. Oznacza to, że osoba posiadająca prawo jazdy wydane na przykład 20 stycznia 2011 roku musi je wymienić do 20 stycznia 2031 roku, czyli 20 lat, a więc musimy sobie sprawdzić, kiedy wydane zostało nasze prawo jazdy i wtedy możemy sobie określić, jak wygląda nasza taka konkretna data wymiany prawa jazdy.
14: Osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy nie będą musiały przechodzić badań lekarskich w celu ich wymiany, ponieważ sama wymiana dokumentu nie oznacza konieczności ponownej weryfikacji zdolności do kierowania pojazdem. Ponownie Mariusz Ostrowski.
0: Natomiast kierowca, którym prawo jazdy ma wydane na nowych zasadach, czyli po upływie terminu ważności, będą musieli przedłużyć je po uzyskaniu tego orzeczenia lekarskiego aktualnego. Koszt wymiany takiego prawa jazdy, dla ciekawości podam, że to jest 100 zł. Składamy wniosek, aktualne zdjęcie i oczywiście oczekujemy około 10 dni na wymianę prawa jazdy.
14: Podczas oczekiwania na nową wersję dokumentu dalej można prowadzić pojazd, na który posiada się uprawnienia, ze względu na elektroniczną wersję prawa jazdy, ale tylko na terenie Polski.
16: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
14: Jutro odbędą się obchody 25-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czułczycach. Co będzie się działo podczas wydarzenia, mówi Małgorzata Misiura, dyrektor szkoły.
17: Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00, mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Czułczycach. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego etapu ścieżki edukacyjnej Droga Życia i Wartości Jana Pawła II. Inicjatywa jest wyrazem pamięci i hołdu dla naszego patrona, którego nauczanie i wartości od lat są ważnym drogowskazem dla społeczności szkolnej. W dalszej części uroczystości zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów. Na gości czekać będzie również możliwość zwiedzania szkoły oraz wspólnego spotkania przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców Koła Gospodyń Wiejskich z Czułczyc i Jagodnego.
14: Podczas wydarzenia ogłoszone zostaną także wyniki konkursu poetycko-plastycznego pod tytułem Święty Jan Paweł II – Oczami dziecka, zrealizowanego przez szkołę. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania tego jubileuszu. Jutro o 9:00 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbędzie się kolejne...
16: Bon Ton Radio po godzinach.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
5: To jest Bonton Radio.

0: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
0: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
2: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
0: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
3: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
0: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem, prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
4: To połączenie ruchu pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
0: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Życiowy sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża opowie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
7: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym w stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji, ale dziś po raz kolejny na korcie była po prostu sobą, czyli grała niezwykle inteligentnie, pomysłowo, skróty, loby, też uderzenia kończące. W sumie mecz trwał godzinę i 38 minut.
6: Oczywiście to był bardzo ważny mecz z polskiej perspektywy, ale jednak wydarzeniem dnia w Paryżu było odpadnięcie Janika Sinera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach w trzecim prowadził nawet 5-1, po czym przestał biegać do piłek. Do końca meczu wygrał już tylko 2 gemy i to Argentyńczyk Juan Manuel Serundolo gra dalej. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Janik Sinner, Carlos Alcaraz. Francuzi też mieli dziś swoje ogromne powody do radości. 17-letni Moise Kouame awansował do trzeciej rundy jako najmłodszy zawodnik od 18 1989 roku. Po prawie 5 godzinach morderczego pojedynku wygrał z Paragwajczykiem Adolfo Vallejo. Pozostało już tylko jedno miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Trwają dwustopniowe baraże. Mecze Chrobrego Głogów z LKS-em Łódź już się rozpoczął, a o 20.30 Wieczysta Kraków w drugim półfinale zagra z Polonią. Dla zespołu z Warszawy to drugie z rzędu podejście do baraży, mówi trener Mariusz Pawlak.
8: Ja wiem, że wszyscy w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista.
6: Zwycięzcy pojedynków zmierzą się w niedzielę.
0: Jutro u nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwy słaby przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 stopni w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy okresami dość silny.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. Funduszowy maj to nowa odsłona znanej i lubianej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Cel się nie zmienia. Pokazujemy, jak wiele zmienia się w naszym otoczeniu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 31 maja czeka na mieszkańców województwa lubelskiego wydarzenie pełne wiedzy, inspiracji i dobrej zabawy, mówi Jarosław Stawierski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Funduszowy maj to doskonała okazja, aby pokazać, jak wiele zmieniło się w województwie dzięki funduszom europejskim. Środki te każdego dnia pomagają budować lepszą jakość życia w naszych małych ojczyznach. Z tej okazji zapraszam Państwa serdecznie 31 maja do Łęcznej na wielkie wydarzenie plenerowe. Na terenie zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze zaplanowaliśmy atrakcje dla dorosłych, młodzieży, a także dla najmłodszych mieszkańców regionu. Będą stoiska beneficjentów funduszy europejskich, pokazy magii, pokazy strażackie oraz pierwszej pomocy, gry i zabawy o tematyce unijnej, a także dania kuchni lokalnej i regionalnej. Finał akcji Funduszowy Maj uświetnią występy lokalnych zespołów, a także aktorów Teatru imienia Juliusza Usterwy w Lublinie, artystów Opery Lubelskiej i Filharmonii Lubelskiej. Wieczorem na naszej scenie pojawią się gwiazdy Filip Lato i Halina Młynkowa.
0: Więcej o wydarzeniu i o tym, co dzięki funduszom europejskim zyskali mieszkańcy powiatu łęczyńskiego i gminy Łęczna, opowiedzą starosta łęczyński Łukasz Reszka.
2: Inwestujemy w młodzież, inwestujemy w kadrę. Są to różnego rodzaju zajęcia, są to warsztaty, jest to doposażenie pracowni. Chcemy w ten sposób zapewnić wysoką jakość kształcenia dla młodzieży i zachęcić młodzież do pozostawania na terenie powiatu łęczyńskiego. Będzie można zobaczyć efektywne wydatkowanie środków europejskich.
0: I burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
3: To są dwa projekty o wartości ponad 20 milionów złotych z funduszy europejskich przy niewielkim wkładzie gminy, dotyczący dwóch zadań. Budowy przystani kajakowej. Chcemy odkryć Park Podzamcza, a przede wszystkim rzekę Wieprz, która dla wielu jest również piękna i malownicza. Budowa przystani kajakowej z całym zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym, altany, zapleczem technicznym, miejscami postojowymi, parkingami, drogami dojazdowymi. Budowa bulwaru nadrzecznego również o takim charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Widzimy, że to mieszkańcom się podoba, że coraz częściej turyści jedący w kierunku Pojezierza Łęczyńsko-Włodarskiego jako punkt pierwszy wybierają Park Podzamczy.
4: Fundusze europejskie dla lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin.
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunchips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
14: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
13: Newsy, goście i twoja muzyka.
15: Od poniedziałku do piątku, od 12.
16: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
17: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
18: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. To godzina

0: Saturday, Sunday, what?
1: Reklama. Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
5: 104,9. Bon ton Radio.

0: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie, tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
0: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
2: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
0: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
3: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
4: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
5: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
6: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski, przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa, tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
0: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzone przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
7: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
0: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
10: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
9: Czyli przyszłość w kadrze będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
10: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogą pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, okej, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
9: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować i sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami o nic. Zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwalińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
11: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
9: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwanińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Linet. Ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Manier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
0: Jutro znów cieplej, do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 26 na zachodzie. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy tylko dość silny.
8: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Reklama. 104 i 9 FM. 104.

0: 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.
1: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie mam nadzieję, że tak się stanie i Państwo, podobnie jak ja, zobaczycie świat z dachu świata, z miejsca, do którego niewiele osób dotarło, niewiele pewnie dotrze, a ci, którzy tam się pojawili, niewiele mówią, bo im dech w piersiach zapiera. Dzisiaj będziemy rozmawiać o naprawdę egzotycznych kierunkach, może nie tylko podróży, ale również i życia. Moimi dzisiejszymi rozmówcami są Państwo Susan Pandey i Magdalena Pietruszka-Pandey. Dzień dobry.
2: Namaste.
3: Dzień dobry.
4: Namaste.
1: To ja może zacznę od gospodarza, bo mam bardzo trudne pytanie. Myślę, że tutaj pani Magdalena nam troszeczkę pomoże. Pan mi powie, czy łatwiej jest wdrapać się na Mount Everest, czy nauczyć polskiego?
4: No łatwiej. Ja to myślę, że na łatwiej drapać na Mount Everest. Nauczyć polskiego to jest naprawdę trudny język. No trudno, trudno.
1: To wiemy, że język jest trudny, a pan mi powie, czy pani Magdalena jako Słowianka, jako przedstawicielka słowiańskich kobiet była łatwa do okiełznania, bo słowiańskie dusze kobiece bywają krnąbrne. Te początki były trudne z europejską, polską dziewczyną, czy ten Nepal i Tybet i góry sprawiły, że po prostu iskierka zabłysła i wielka miłość?
4: Wie pan, że to trochę długo, ale no, staram się powiedzieć, nie? To kobieta to coś innego? I to wyprawia coś innego. Nie, to jest inne, dwa inne kierunku. Ale ja myślę, że to tak pisanie było. Nie, to nie było taki hopi szopy. To było, czekałem tam, ona była, ona musiała iść tam, nie? Jakoś tak się funkcjonowało, ja myślę, że no. I do tej pory jesteśmy. I zaczęliśmy się wszystko robić.
2: Przeznaczenie.
4: No tak, tak myślę.
1: No właśnie, pani Magda, jak to było z tym przeznaczeniem? Co panią wywiało na dach świata, w miejsce, które, przynajmniej jak się patrzy na to w telewizji, na zdjęciach z katalogów, przewodników, gdzie jest zimno, wietrznie, jeden krok za daleko i można stoczyć się kilkaset metrów, czy nawet ponad kilkaset metrów w przepaść. Co panią tam powiało?
2: Ja od czasów studenckich marzyłam o wyprawie w Himalaje, ponieważ poznałam studentów z Nepalu. No i pokazali te wszystkie widoki, mapy, widokówki, pocztówki, zdjęcia z pięknymi, naprawdę pięknymi górami. Więc już od tego momentu wiedziałam, że będę w Himalajach. Natomiast musiałam trochę poczekać i pojechałam, no sporo, po 30 w Himalaje. Pojechałam na trekking, poznałam Susana i można powiedzieć, że wróciłam z mężem.
1: Co panią zaskoczyło tam najbardziej? Ja pytam trochę, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie w tym programie. Rozmawiałem z panią jako z psycholog. Co panią uderzyło najbardziej na samym początku, kiedy pojawiła się na tym dachu świata? Będę używał tego określenia, żeby tutaj nie wymieniać Tybet, Himalaje i Nepal. Traktujemy to jako pewną całość. Co panią uderzyło tam najbardziej? Te różnice? Bo piękno tkwi w różnicach właśnie. A co było tą najpiękniejszą różnicą, którą pani do dzisiaj wspomina?
2: Ja myślę, że to, co jest takie najbardziej dojmujące i też widoczne, to to, jak Nepalczycy traktują życie, siebie nawzajem, jak są pogodni, jak są optymistyczni, uśmiechnięci. To mnie urzekło w moim mężu, wtedy jeszcze tylko przewodniku, koledze, który był zawsze uśmiechnięty, pogodny, na każdą sytuację trudną potrafił znaleźć rozwiązanie i takie wsparcie. I taki jest Nepal, tacy są Nepalczycy. Cieszą się z tego, co jest. Jak pada deszcz, to fajnie, że pada, bo przyroda potrzebuje deszczu. Jak świeci słońce, to wspaniale, że świeci, bo przyroda też potrzebuje słońca. Nawet jak przeżywają ciężkie momenty, na przykład trzęsienie ziemi, które też przeżyliśmy w Nepalu wspólnie, to oni też potrafią z tego wyciągnąć jakąś naukę i bardzo szybko się pozbierać, po prostu pójść dalej. Więc widoki, przyroda, Himalaje to jedno, a druga rzecz to po prostu pogoda ducha i takie fajne, pozytywne podejście do życia.
1: A pana co urzekło w Polsce? Bo nie wierzę, że nie ma rzeczy, które urzekają. O pierogach nie rozmawiamy i o schabowym, bo to wszystkich zawsze na kolana powala. Co jest najpiękniejszego w Polsce dla pana?
4: Najpiękniejszego to lato. Lato jest super czas tutaj spędzić. Nie? Zima fatalnie. Ja nie lubię być zima, ale muszę wrócić. No, wszystko jest piękne. Jedzenie super polskie, nie każdy może jeść. Delikatne, pyszne. No, kultura jest też fajna, polska kultura. Wszyscy ludzie są miły, nie? Tak ja bardzo nie umiem po polsku, ale staram się. No.
1: Polacy słyną z tego, że lubią narzekać. A pan mówi, że są tacy mili, uprzejmi, fajni. A to nie jest tak, że to pan zaraża tym optymizmem i ludzie, z którymi ma do czynienia, też stają się tacy optymistyczni, a nie jak to Polacy. A pada, no po co to pada? Jak wyjdzie słońce, no wcześniej padało, to teraz słońce jeszcze będzie prażyć. Pan zaraża tym optymizmem?
4: I think I need to help you. I don't know. Mm-hmm. I cannot understand all. Mm-hmm.
2: Susan, the question is, do you really think that people in Poland are nice and friendly? Or this, they are nice and friendly because you are nice and friendly and you are splitting out all the friendship and the...
4: To wszystko zależy, jak my oglądamy, jak my... depends how we present to them, so how we treat. Mm-hmm. Nie wiem, jak mówić po polsku.
2: Ale ma pan rację. Wydaje mi się, że mąż swoją pogodą ducha i taką ogromną łagodnością trochę zaraża tych, którzy nas poznają, tych, którzy nas z nami przebywają, naszych klientów, no bo mąż ma firmę trekkingową, naszych przyjaciół. On po prostu ich zaraża takim optymizmem.
1: A ile pan miał lat, jak pierwszy raz wdrapał się na najwyższy szczyt, na to, co dla mnie osobiście jest nieosiągalne i nigdy w życiu na to się nie pokuszę? A pan pewnie jako młody człowiek zdobywał Mount Everest po raz pierwszy.
4: Ja byłem do Everest bez kempu, nie? To jest... I was not climbing entire.
2: Nie byłeś na Everestie,
4: tak,
2: ale byłeś na Everest Base.
4: Tak, Everest bez kemp jako sobotnik pierwszy raz w 2005. To jest około 21 lat, myślę, że nie? 21 years ago. No.
1: Za parło dech? Trudno było cokolwiek pomyśleć?
4: Pierwszy raz byłem sobotnik, ja na pewno, nie? Tam ja nie widziałem nikogo, ale miałem taki tregarz, kto wie wszystko, gdzie chodzić, gdzie jest restauracja, gdzie można siedzieć, on wszystko wie, ale pierwszy raz było trochę trudno. Nawet tym czasem ja nie spałem, pamiętam, to pierwszy raz było takiego czuć, nie? I mocie, o, jestem do wysoko, to, tak? I potem to kolejny czas i już teraz to normalnie, nic nie się czuję. To tak samo ja tutaj, tak samo tam ja wraz bez kamp.
1: Turyści szanują góry, którzy pojawiają się w Nepalu?
4: Oczywiście, szanują góry, szanują kulturę, szanują, no to widać, nie? To widać, jak oni zachowają tam, jak oni dzieje tam, jak oni dzieją. No.
2: Raczej tak, to znaczy wydaje mi się, że Himalaje jednak wymagają, ten majestat Himalajów naprawdę zmienia człowieka. I w ogóle w Himalaje nie jeżdżą turyści tacy zbyt roszczeniowi.
1: Jak ci do Zakopanego.
2: Jak ci do Zakopanego, powiedzmy. Tam człowiek, który jedzie w góry, on wie, po co tam jedzie. I myślę, że rozumie też, że góry to są też wymagania, niewygody. Więc raczej nie zdarza nam się, żeby nasi klienci męża firmy, żeby sprawiali jakieś trudności. Raczej szanują Nepal, Nepalczyków, kulturę i wracają.
1: Bhutan, Tybet, Nepal. To są... Można powiedzieć, że geograficznie jest to obok siebie, ale to są trzy różne światy?
4: Tak, to są trzy różne fiaty, trzy inne granice. Inne granice, inne języki, inne kultura są, nie? Bo Bhutan to bardziej buddyjska kultura, Tybet to jest też tak samo buddyjska kultura. I Nepal to jest w sumie no, buddyjski hinduizm, to jest miks, nie? Połowy hinduizm, połowy buddyjski.
2: To znaczy te trzy kraje troszkę się od siebie jednak różnią, bo Tybet, ten magiczny Tybet, który tak przyciąga turystów, to tak naprawdę są Chiny, więc pamiętajmy o tym, że ten stary Tybet, no to już właściwie tylko na kartach książek. Oczywiście możemy zobaczyć zabytki, ale takich prawdziwych Tybetańczyków tam już nie ma. Oni zostali po prostu wypędzeni, więc tam są Chińczycy i zabytki tybetańskie. Bhutan, no to Bhutan jest magiczną kulturą w tym sensie, że ona jest zachowana w czasie, zatrzymana w czasie. Bardzo ciekawy kraj, ciekawi ludzie, również hermetyczny dość, bo on się otworzył na turystów dość niedawno i dzięki temu być może te swoje tradycje cały czas kultywują, są z nich bardzo dumni. No i Nepal, który jest taki chyba gdzieś po środku i jest bardzo różnorodny, bo tak jak mąż powiedział, są tam i hinduiści, i buddyści, wszyscy żyją w zgodzie, obchodzą nawzajem swoje święta. Ale jest też dużo właśnie takich, duża otwartość na turystów, troszkę inaczej niż w Bhutanie. Także trzy światy, trzy kraje i trzy różne kultury.
1: A którą byśmy wskazali jako tą destynację dla kogoś, kto pierwszy raz chce się wybrać w tamten rejon świata? Z jednej strony niebezpieczny, z drugiej strony skrajnie egzotyczny, a z trzeciej strony, patrząc na to wszystko, wymuszający zupełną zmianę podejścia do ludzi, do otoczenia, do nawet otoczenia, które widzimy na ulicy, bo dla czy Nepalczyków, czy Tybetańczyków pewna, tak jak wszędzie na świecie, tak? Budowla może mieć bardzo ogromne znaczenie kulturowe, a my, Europejczycy, możemy nie dostrzegać tego. Który z tych krajów będzie taki najbezpieczniejszy jako pierwsza destynacja?
2: Myślę, że Nepal, ponieważ Nepal to jest taki miks właśnie buddyzmu, hinduizmu. Wiele jest tam też kast, ale też Nepal jest chyba taki najbardziej łagodny, jeżeli chodzi o różne przepisy. Po prostu jest tam najłatwiej dojechać, bo Tybet to są Chiny, w związku z tym często się zamyka. Nie jest otwarty 12 miesięcy w roku. Czasami Chińczycy wprowadzają taką zasadę, że od jutra jest zamknięty, więc najbezpieczniej również z takich powodów logistyczno-formalnych jest przyjechać do Nepalu. I my też tak organizujemy nasze wyprawy do Tybetu czy do Bhutanu, że one startują z Nepalu. Poza tym formalności właśnie, zarówno związane z wyjazdem do Tybetu, jak i do Bhutanu, trochę trwają. I wtedy trzeba być już w Nepalu, no żeby mieć na to wszystko czas. Dlatego chyba najlepiej zacząć od Nepalu i powolutku rozszerzać to swoje, ten swój krąg zainteresowań i podróży o Tybet i o Bhutan.
1: Zostawimy naszych słuchaczy z króciutką przerwą muzyczną. Pani już wie, że taka się pojawia w programie. Jakaś konkretna piosenka, którą możemy zaproponować naszym słuchaczom?
2: Ja proponuję Resham Firiri, nepalska piosenka ludowa.
1: Zapraszamy więc Państwa do muzycznego Nepalu, a po tej przerwie muzycznej wrócimy z pytaniem o to, co może się stać, kiedy zachłyśniemy się bardzo mocno tą kulturą.

0: Wracamy do naszej rozmowy o Nepalu, Tybecie, Butanie. Pani Magdaleno, pytanie, a właściwie nie pytanie, stwierdzenie, a pani powie, czy ono jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe. Kiedy trafi się w piękny rejon świata, Nepal, Tybet, Butan taki jest, kiedy trafi się do kultury ludzi otwartych, do kultury ludzi uśmiechniętych, tolerancyjnych i miłych, tak jak to już dzisiaj padło, jeżeli trafi się na przewodnika, który staje się dobrym kolegą, a później mężem, to nie chce się wracać do Polski? Ta kultura jest tak bardzo absorbująca, że zostaje się tam na 3 lata?
1: No właśnie, to mi się przydarzyło, opowiedział pan moją historię, ponieważ ja po pierwszym pobycie w Nepalu wróciłam do Polski. Zwolniłam się z pracy, a pracowałam w dość prestiżowej agencji rządowej. Byłam kierownikiem działu edukacji publicznej i współpracy z zagranicą, więc jeździłam po całym świecie, ale to Nepal mnie zachwycił i to po powrocie z Nepalu. Zwolniłam się z pracy i postanowiłam zmienić swoje życie. I tak, mieszkaliśmy razem w Nepalu przez kilka lat. Tam wychował się nasz starszy syn. Te pierwsze 3 lata jego życia on spędził tam. Ale tak naprawdę zarówno ja, jak i mój mąż stoimy trochę w rozkroku, ponieważ no ja miałam tu rodzinę, moi rodzice już nie żyją, ale wtedy jeszcze żyli, przyjaciół. W końcu zdecydowałam jednak wrócić się też do miasta, z którego pochodzę, czyli do Chełma. Więc trochę to jest trudne, to nie jest łatwe życie takie w rozkroku, ale z drugiej strony ono jest bardzo ciekawe. Ono też pozwala, no właśnie, wtedy kiedy się zmęczymy, kiedy ta zima polska już wkurzy, już mamy dość tego śniegu, to nam pozwala wsiąść w samolot i polecieć do ciepłego, słonecznego Nepalu. No i z tego korzystamy. I taki też jest plan na emeryturę mój, że będę chyba częściej w Nepalu, chyba będę częściej w tym słoneczku niż tutaj w tych naszych zimowych, listopadowo-grudniowych słotach.
0: Tygrysy, krokodyle, z tego co wyczytałem. Cały wachlarz niebezpiecznych zwierząt i klimat, który absolutnie nam się nie kojarzy z Tybetem, ale bardziej gdzieś z Amazonią. Nepal jest niebezpieczny dla turysty, który zejdzie z uczęszczanego szlaku, takiego wytyczonego, jeżeli pójdzie gdzieś w burz.
2: Can you translate a little bit?
3: It's about the safety in Nepal. Okay. Let's say the tourist goes out of the trail. Is it dangerous? Could it be dangerous?
2: To jest bezpieczny kraj. Bezpieczny.
3: What about the animals? No, like tigers,
2: są tam są. I tam są taki narodowy park. Taki national park, sorry.
3: Parki narodowe, sorry.
2: Polski to jest trudny język, mówiłem.
0: Ale świetnie pan sobie radzi.
2: Tak, są takiego parki, gdzie można zobaczyć to wszystko zwierzęta. To, no, słoń, to też ten tygrys, ten rajno. Rajno też, no, dużo są.
1: Ja myślę, że nie tyle zwierzęta, które tam występują, oczywiście tygrysy, słonie, małpy też mogą być agresywne, ale to nie one stanowią zagrożenie dla ludzi, tylko ludzie dla nich i ludzie dla tej kultury, jeżeli zachowują się niewłaściwie. I to się czasami zdarza, chociaż coraz rzadziej, ale zdarza się, że na przykład ludzie zejdą ze szlaku trekkingowego i po prostu spadną w przepaść na przykład.
2: Pamiętam teraz, to jest ile? 2-3 lata temu zmieniło się, to nie było nawet dżungle, to było Katmandu.
1: Tak.
2: To było na jakoś świątynia, nazywa się Monkey Temple, tam no, ja miałem grupę około 7 osób, Polacy, byli tam. Tam jest dużo małpa i to jest taki na środku miasta, tam święta stoi na środku miasta, troszeczkę wyżej na miasto i może podchodzić. I jest też troszeczkę taki las widać i tam jak chodzimy na górę, tam jest 365 taki kamiennie
1: schodu.
2: To musimy chodzić na górę i na tej schody, każdej schody można pojawiać tej małpy. I czasami ludzie dają, tego dają, coś dają, coś. I pan, moja grupa, ten pan, kto był z razem, co on zrobił? On dał z ręka i on chciał zrobić zdjęcie i ten małpa jego złapał cały tutaj. I poszedł na szpitalu i jego cały wyprawił kancer. Tak, tak to jest można, nie?
1: Ale to wynika właśnie z tego, że to człowiek raczej nie szanuje tych granic, bo jeżeli człowiek to szanuje, nie podchodzi za blisko tych zwierząt, to nic się nie dzieje. Jeżeli człowiek trzyma się szlaku, czasami widzimy taką troszkę arogancję, brawurę, nonszalancję i ludzie na przykład schodzą ze szlaku, a to może się niestety skończyć tragicznie i czasami są jakieś zgłaszane zaginięcia turystów, także naprawdę wskazany jest szacunek i respekt dla tego kraju.
2: I think this is more like a nature. It depends how you react to them and they will definitely, have a protection for themselves.
0: Jaka jest różnica w szacunku do przyrody, do świata między Nepalczykami a Europejczykami, bo Polacy może nauczeni o Tybecie są przez filmy kung fu, kiedy mówiliśmy o mnichach z klasztoru Shaolin, którzy szanują nie tylko zwierzęta domowe, ale i małe robaczki, w których widzą życie po prostu. Tam widać tą większą troskę, większy szacunek do zwierząt, do przyrody?
1: To zależy od wyznania, od religii, bo tacy są buddyści. Buddyści szanują rzeczywiście przyrodę, wszelkie żywe stworzenia. Hinduiści trochę inaczej funkcjonują i dla nich ten świat przyrody jest to coś naturalnego, ale w taki sposób, że ta przyroda służy człowiekowi, czyli ona jest w jakiś sposób użytkowa. Mnie na przykład martwi to, że duże miasta w Nepalu, takim miastem jest Katmandu, to jest miasto takie zanieczyszczone, tak? Zarówno jest tam dużo śmieci, rzeka jest zanieczyszczona, ale też kurz, smog, więc można powiedzieć, że tego jeszcze Nepal musi się nauczyć, jak sobie radzić ze śmieciami, z zanieczyszczeniem takim po prostu, takim miejskim.
0: Zdarzało mi się i nie raz, i nie dwa pojechać w Bieszczady, bo kocham ten obszar kraju, świata. Uważam, że jest jednym z najpiękniejszych. Wyjść wcześnie rano na szlak, kiedy jeszcze wszyscy pseudoturyści śpią, stanąć gdzieś sobie na zboczu albo w lesie, zamknąć oczy i słuchać dźwięków, słuchać gór, które do mnie przemawiają. Gdyby pani dzisiaj zamknęła oczy i przypomniała sobie Nepal, to jaki byłby pierwszy dźwięk, który by chciała nam tutaj przekazać?
1: To jest dźwięk dzwonków zwierząt, które są wykorzystywane w Nepalu do transportowania różnych produktów, a czasami też na koniu, na ośle można wjechać w góry. Są takie szlaki, na których można skorzystać ze zwierzęcia. I to jest piękny dźwięk, bo to jest taki rytmiczny dźwięk, towarzyszący temu, jak zwierzę się porusza, coś pięknego. I chyba z tym, jak zamykam oczy, to pojawia mi się w głowie taki dźwięk dzwonka, na przykład osła czy jaka, który idzie w górę.
0: A smak?
1: Smak Nepalu to jest imbir, czosnek, kurkuma.
2: Nie, bardzo dużo rzeczy mamy smak Nepalu. No co ty gadasz? Nie tylko czosnek, nie tylko tak Polski ma bardzo mało, ale powiem ci, u nas mamy bardzo dużo tej wyprawy. Syprawy. Przepraszam. No.
1: Kuchnia nepalska jest bardzo aromatyczna, jest kolorowa, jest dość pikantna, ale to nie jest, jest bardzo naturalna, to znaczy ten smak nie pochodzi z jakichś konserwantów. W Nepalu gotuje się teraz i teraz się to zjada. Nie przetwarza się tego, nie ma tam jakichś...
2: Nie chowamy do lodówka i tydzień albo dwa albo co, nie? Teraz robimy, jemy teraz, jak wieczorem kolację robimy świeże, fresh i jemy fresh. Tak to jest tam.
0: To kto u was w domu gotuje? Bo to jest ważne pytanie.
2: To zawsze ja gotuję. Ja zjem dużo, nie? I ja zjem pikantne rzeczy. To ja muszę gotować. Sorry.
1: Jak mąż jest w Nepalu, bo mąż pół roku spędza w Nepalu, organizując wyprawy, to wtedy ja jakoś tutaj staram się i są potrawy kuchni polskiej. Natomiast wtedy, kiedy jest mąż w Polsce, to zawsze on rządzi w kuchni i tutaj nam gotuje pyszne, aromatyczne i wspaniałe potrawy.
0: A pana ulubiona polska potrawa? Bo już mówiłem, wspominałem pierogi schabowe, bo to ja tak ze swojego punktu widzenia, ale może jest jakieś takie polskie danie, które pan w ciemno je i mówi, że to jest najlepsze polskie danie? Za dużo tego chyba.
2: Tak, to jest za dużo.
3: Co lubisz jeść?
2: Ja bardzo zawsze lubię kiszony ogórek polski, jest super, ja bardzo lubię, nie? Coś takiego.
1: Rosół.
2: Rosół też lubię, co ty gotujesz, rosół. No kotleciki też super.
1: Ale z kurczaka, kurczaka. Bo to co pan mówi, schabowy. Schabowy to nie jest coś, co...
2: Ja nie jem schabowy i
1: ponieważ
2: wołowina.
1: Schabowy to jest, tak, to jest wieprzowina. Mąż nie je wieprzowiny i wołowiny, ponieważ jest hinduistą, więc tak. Tych jest dodatkowo braminem, czyli pochodzi z takiej najwyższej kasty, a oni mają pewne ograniczenia, więc drób tak, ryby tak.
2: Tak, coś takiego.
1: Baranina tak, natomiast no, wieprzowina...
2: No, koza, baranina.
0: Gdybyśmy się przenieśli do Butanu, bo mało o nim ostatnio dzisiaj jeszcze mówiliśmy. Wspomniane było, że jest to trochę zamknięty, hermetyczny kraj. Czego my jako, no jako Polacy, jako hełmianie moglibyśmy szukać w Butanie? Bo egzotyka, ja znam takich, dla których największą egzotyką są Malediwy i leżenie tydzień w hamaku na plaży. Absolutna porażka. Nie toleruję tego, nie akceptuję. Natomiast Butan przez swoją też może taką zamkniętość i skromność informacji, które do nas docierają, może wydawać się egzotyczny. Co tam możemy znaleźć takiego, co sprawi, że może tak jak pani Magdalena wsiąkniemy na 3 lata i nie zechcemy stamtąd wracać?
1: Przede wszystkim święty spokój i takie wrażenie, że czas płynie tam inaczej. Tam ludzie się nie spieszą. Ogromny szacunek dla natury i takich naturalnych rytmów, ale też dla tradycji. Butańczycy, proszę sobie wyobrazić, chodzą w strojach ludowych. To są specjalne stroje, trochę może egzotyczne dla nas, natomiast oni się tego nie wstydzą. Owszem, można spotkać też Butańczyka w dżinsach, natomiast jest bardzo dużo, większość Butańczyków chodzi w strojach ludowych na co dzień, a na pewno ci, którzy pracują w jakichś instytucjach czy w turystyce. Więc jakby taka, tam możemy znaleźć takie poszanowanie tradycji, kultury, ogromną dumę narodową, ale też chyba brak takiej komercji. To nie jest taki typowy turystyczny kraj, w którym kupimy wszystko z plastiku, jakieś takie pamiątki, które po prostu są, no po prostu są słabe, są takie no jakościowo niedobre. Tam pamiątką będzie na przykład Shilajit, to jest lek, który Butańczycy sami zbierają, miód, który zbierają też wysoko w górach. Kordyceps. To będzie pamiątka z Butanu. Czyli coś, co może być używane jakoś przez nas. Jakaś piękny szal, piękna torba.
2: Mandala.
1: A nie jakiś taki plastik. Więc Butan jest taki przez to, że był taki hermetyczny przez wiele lat, właśnie taki niekomercyjny. On pokazuje swoje naturalne piękno.
0: A czego moglibyśmy się uczyć od mieszkańców tamtych terenów? Butanu, Tybetu, Nepalu? Bo na pewno z moich doświadczeń z kulturą azjatycką, tak szerzej to trochę ujmę, to jest wielki szacunek i skromność i pokora. To tak kojarzę chociażby Tybet. Czego możemy się uczyć od tamtej kultury, co sprawiłoby, że życie nad Wisłą byłoby... czy spokojniejsze, trudno by było tego oczekiwać, ale może trochę takie, no tak, nie, zostawmy to, spokojniejsze.
1: Ja powiem, czego ja się nauczyłam, ponieważ ja tam pojechałam jako młoda mama, Adaś miał 5 roku, kiedy tam pojechaliśmy i ja się tam nauczyłam macierzyństwa. Właściwie musiałam zapomnieć wszystko to, o czym wiedziałam, co przeczytałam w różnych poradnikach związanych z wychowaniem, z opieką nad maluchem, ponieważ moja teściowa i siostry mojego męża nauczyły mnie, jak dbać o dziecko po nepalsku, począwszy od różnych masaży, jakimiś jadalnymi olejami, którymi był masowany Adaś, a skończywszy na tym, jak się dziecko żywi. Te zalecenia, które są w Nepalu i które są na Zachodzie, są zupełnie inne. Na przykład nasz Adaś już jako 6-miesięczny bobas spróbował pikantnej papryki, co skutkuje tym, że dzisiaj je bardzo ostre potrawy i
2: no,
1: to
2: tak
1: mu
2: samo
1: bardzo
2: jak
1: smakuje.
2: Ja jem,
1: tak
2: on
1: samo
2: je.
1: Jak ty, tak.
2: Tak.
1: Więc ja tego się nauczyłam w Nepalu. Chyba się nauczyłam też większej elastyczności, bo wydaje mi się, że jadąc tam byłam bardzo sztywną osobą, taką akuratną odtąd dotąd, a Nepal i różne też niewygody związane z życiem tam, choćby z tym, że tam występują trzęsienia ziemi, nauczyły mnie elastyczności i takiego większego luzu. Tam jest trochę inne podejście też do czasu. Nepalczycy bywa, że się spóźniają, ale robią to tak jakoś radośnie, spokojnie. Chodzi o to, że tam się nie ma czym przejmować. Po prostu nauczyłam się tego i tego możemy się uczyć od Nepalczyków, że życie i tak płynie, czas i tak musi przyjść na wszystko, więc nie warto się stresować, lepiej polegać na tym, co przychodzi naturalnie i po prostu troszkę tak poddać się temu, co przynosi życie.
0: Aż boję się zapytać, czego Nepalczycy mogliby na przykład się nauczyć od Europejczyków, jaka nasza cecha mogłaby się przydać tam na miejscu?
2: Nasza cecha to nas, I mean infrastructure.
3: Yeah. What you can learn from, let's say, Polish people, from European people. What you can learn? Is there anything you can learn from us? Is there anything you admire in Polish society?
2: No, jak to powiedzieć? No, technologia tutaj Polski, nie? To wszystko jest zupełnie inne. Teraz Nepal jest inna infrastruktura tej chwili, nie? To wszystko, no...
3: Budownictwo,
2: takie coś takiego, to jest zupełnie inne. Brakowało nam tam.
1: No. Ale myślę, że to wynika też z tego, że Nepal nie jest krajem zbyt bogatym, w związku z tym na przykład no, nie jest, mimo że tam są trzęsienia ziemi, to budownictwo nie jest zabezpieczone w taki sposób jak na przykład w Japonii, tak? I że rzeczywiście nie, tutaj to... choćby w budownictwie jest więcej takich, takich różnych udogodnień, które w Nepalu by się przydały. Z tym się zgadzam.
0: Była nepalska piosenka, tak? Pieśń ludowa. To, co teraz nasi słuchacze usłyszą?
1: Coś zupełnie nietypowego, ale coś, co przychodzi mi do głowy, ponieważ był Dzień Mamy. Ja bym poprosiła o piosenkę Lniany ręcznik.
0: Rzeczywiście, szerokie horyzonty dzisiaj w programie, ale bardzo mnie to cieszy. Zostawiam Państwa na krótką przerwę muzyczną, a później po niej wrócimy do rozmowy i padnie pytanie o strach i o lęk.

0: Wracamy do rozmowy. Pani Magdaleno, mąż jedzie na pół roku do Nepalu. Organizuje wyprawy. Idzie w góry, albo do dżungli, albo do świątyni małp, które rozdrażnione mogą być niebezpieczne. To taki sam strach, jak kiedyś żony wypuszczały mężów na wyprawy wojenne, na wyprawy jakieś eksploracyjne, żeby zdobywali świat. Jest lęk, strach, obawa?
1: Szczerze mówiąc, ja się nie boję o męża, ponieważ wiem, że on jest doskonałym organizatorem, zna Nepal jak własną kieszeń i on po prostu się tam porusza i żyje bardzo sprawnie, po prostu wie, gdzie co załatwić, jest w swoim kraju, więc ja nie bardzo się boję. Widziałam też go w wielu różnych trudnych sytuacjach, z którymi poradził sobie świetnie, dlatego jego wyjazd mnie nie stresuje w takim sensie, że jemu się tam coś stanie. Bardziej chodzi o to, że wtedy, kiedy go nie ma, no to my po prostu bardzo tęsknimy. Po prostu ten dom jest pusty, bez jego uśmiechu, bez zapachu przypraw nepalskich. I to jest trudne.
0: Okej, jeżeli mąż wyjeżdża w delegację do Wiednia, Warszawy, Poznania, Hiszpanii, gdziekolwiek indziej w Europie, bierzemy telefon komórkowy i jesteśmy w kontakcie. Jeżeli ktoś jest 4000 metrów nad poziomem morza i z dala od cywilizacji, ten kontakt może być utrudniony. Listy piszecie do siebie, czy jednak telefon satelitarny i ten XXI wiek umożliwia jednak kontakt?
1: I tu pana zaskoczę, ponieważ Nepal ma świetną infrastrukturę, jeżeli chodzi o internet, połączenia internetowe, wszelkiego rodzaju aplikacje. Zmieniło się to bardzo właśnie po trzęsieniu ziemi w 2015 roku i Nepal po tym okresie bardzo zainwestował w infrastrukturę. W związku z tym nawet jak Susan jest na 5, na 4000 metrów, to dzwonimy do siebie przez Messengera.
2: WhatsApp, Messenger.
1: Nawet widzę te okolice, które on zwiedza, bo on po prostu z telefonem chodzi i mówi, o zobacz, tu jestem, zobacz jak pięknie, jaki piękny wschód słońca.
0: No może to jest forma kontroli, bo przecież kontrola podstawą zaufania.
2: No nie tak, to prawda. To tak było prawda, nie?
1: Kontaktujemy się regularnie, nawet jak jesteś na 4000.
0: To teraz zadam pytanie o coś, co mnie wprawiło w osłupienie, kiedy wszedłem na Państwa stronę internetową. Mama Polska w Nepalu. Ja rozumiem zamiłowanie do tego zakątka świata przez drugą połówkę, ale zakładać organizację charytatywną, pomocową na drugim końcu świata musiał być powód. Ja wiem, jaki to był powód. Czyli to było trzęsienie ziemi tam w Nepalu. Dla nas, dla Polaków, trzęsienie ziemi to tylko doniesienie.

0: finansowo, przysyłając środki. I właściwie no, my nie czuliśmy się na siłach, żeby te środki jako osoby prywatne przyjmować i nimi dysponować i uznaliśmy, że najlepszą formułą będzie założenie fundacji, która będzie miała transparentne finanse, gdzie to wszystko będzie jakoś miało ręce i nogi, księgowość. I to był właściwie powód, żeby założyć fundację, bo z jednej strony Polacy bardzo się rzucili do pomocy, a z drugiej strony my widzieliśmy konkretne miejsca, konkretnych ludzi, którzy tej pomocy wymagali, potrzebowali. Na pewno nie jesteśmy fundacją, która działa jak UNICEF czy PAH. To nie był ten rozmach, ale my pomagaliśmy konkretnym ludziom, konkretnym rodzinom i dzięki tej fundacji udało się zbudować szkołę.
1: Taka bliska znajomie.
0: Ludzie, których znaliśmy, po prostu otrzymali pomoc. To były też fundusze przeznaczone na tak zwaną adopcję na odległość, czyli na edukację dzieci, które na przykład nie miały rodziców albo były półsierotami. Zatem szło to na konkretny cel, wiedzieliśmy, gdzie te pieniądze idą. No i to była taka potrzeba serca, ale nie tylko naszego, również tych ludzi, którzy bardzo chcieli pomóc, bo Polacy tacy są, że jak ktoś jest w potrzebie, to pomagają.
2: To ostatnie dwie zbiórki słynne internetowe pokazały. Pani Magdo, czy pani w Nepalu byłaby na bezrobociu? Bo dla mnie osobiście człowiek, który ma rodzinę, człowiek, który ma kontakt z przyrodą, z naturą, nie ma pędu, nie ma tego kagańca, który go trzyma w ryzach, jest człowiekiem szczęśliwym. Ja uważam, że chłop pańszczyźniany w XVII wieku mógł mówić o tym, że jest szczęśliwy, bo zrobił swoje obowiązki, jeżeli gospodarz był dobry, to tych obowiązków nie było za dużo, ale mógł powiedzieć o tym, że jest szczęśliwy, bo jego głowa była wolna. Czy w Nepalu byłaby pani na bezrobociu jako psycholog? Bo z tego, co usłyszałem, tam jest tak luźno, jeżeli chodzi o stosunek do obowiązku, takiego czasu, gonienia, komercji, że tam powinni żyć sami szczęśliwi ludzie.
0: Ale Nepal też się zmienia i to też widać i to niestety jest wpływ Zachodu, niekoniecznie dobry wpływ. Mam na myśli technologie, które opanowały również Nepal. Dzieciaki w Nepalu też siedzą w telefonach i myślę, że to byłaby praca dla psychologa. Nepal jest pod wpływem kultury zachodniej też w kontekście na przykład alkoholu. Bardzo dużo firm, potentatów, którzy produkują różne napoje alkoholowe, no wchodzi do Nepalu, do tych krajów chyba biedniejszych, też azjatyckich, no po to, żeby sprzedawać swoje produkty. A myślę, że Nepalczycy no nie bardzo są przyzwyczajeni do takiego tempa picia, do takiego sposobu picia i to też powoduje, że jest coraz więcej osób uzależnionych, też takich, które mają problemy z alkoholem, więc no nie jest to taki obraz sielankowy. Pojawiają się też tematy, z którymi psycholog absolutnie miałby co robić, natomiast pytanie, czy ja dogadałabym się z Nepalczykami, moim kulawym jednak nepalskim, bo coś tam mówi, ale nie za dużo, natomiast nie wiem, czy wszyscy Nepalczycy, którzy potrzebują pomocy, no mówią po angielsku w taki sposób, żebyśmy się dogadali. Niemniej jednak, gdybym tam mieszkała na stałe, to raczej szukałabym pracy w swoim zawodzie.
2: Pomijamy bariery językowe. Nepalczycy są na tyle otwarci, że poszliby do białej kobiety gdzieś tam z Europy, żeby rozmawiać o swoich problemach, czy raczej są na tyle zamknięci i ufają tylko swoim, że tutaj byłaby ta bariera jeszcze kulturowa i taka po prostu kulturowa.
0: Dobre pytanie i ja nie znam na nie odpowiedzi, natomiast wiem, że w Nepalu jest też bardzo dużo cudzoziemców i że oni też potrzebują czasami pomocy psychologicznej. Często ludzie jadą tam po to, żeby z czymś sobie poradzić. I myślę, że jeśli ja miałabym tam pracować, to raczej szłabym w kierunku też takim, żeby pracować z jakimś międzynarodowym środowiskiem. Tym bardziej, że pracowałam z międzynarodowym środowiskiem w poprzedniej pracy.
2: Jestem u Państwa w salonie i muszę to powiedzieć. Państwo tego nie widzą, ja to widzę. Nad głową pani Magdy konie biegnące we mgle. Można by było porównać do kossaka, idąc w tą stronę przekazu. Nieco z boku hinduski,
3: buddyjski
2: obraz. Mamy dużo elementów właśnie buddyjskich, ale mamy też kapelusz góralski. Daje się pogodzić te dwa zupełnie odrębne światy kulturowo?
3: No chyba tak, to wszystko zależy od nas, jak chcemy pokoju, gdzie my jesteśmy, albo nie wiem, na zewnątrz, na lasu, albo gdzieś, nie? To wszystko, jak się

0: mówię, environment.
1: My to stworzymy
0: i my to zrobimy, nie? I myślę, że każdy tak samo jest, wszyscy tak samo jest chyba.
1: Czy my jesteśmy, jakby to powiedzieć, udało nam się chyba to połączyć i z tego czerpać, bo tak jak pan widzi, wisi tutaj i mandala, ale wisi też krzyż. Jest też jakiś mała statuetka Shiwy. Ale jest też kapelusz góralski. Nam się udało to pogodzić, dlatego że my nie jesteśmy fanatyczni w swoich kulturach z jednej strony, a z drugiej strony bardzo to szanujemy. Rodzina męża na przykład bardzo szanowała to, że ja jestem chrześcijanką i tak się z dużym zainteresowaniem też odnosiła do tej mojej religii, do moich przekonań. Ja także jestem bardzo zaciekawiona tą kulturą hinduistyczną. Udało nam się to pogodzić i powiem szczerze, zarówno jedna, jak i druga kultura oparta jest na tych samych wartościach. Szacunek, miłość, spokój, rodzina.
0: Kultura to wszystko my robimy tutaj teraz. Jak my jesteśmy na tej, jak się mówi, Earth?
1: Na Ziemi.
0: Na Ziemi. To wszystko my zrobimy kultura. Nie ma biło kultura. To wszystko...
1: Wszystko człowiek. Wszystko, za wszystko jest odpowiedzialny człowiek. A nam zależy na zgodzie, na spokoju, więc jakoś nie mamy takiego poczucia, że musimy ze sobą konkurować.
0: Dzisiaj ludzie idą szukać Bogu gdzie? Kościoła albo nepalski taki temple somewhere, nie? Mm-hmm. Ale zawsze Bóg stoi gdzie? Na serce twoje. Mm-hmm. Jaki jesteś? Your character. Mm-hmm. Twoje charakter pokazuje.
1: Jak jesteś dobrym człowiekiem, to trochę nie ma znaczenia, jaka jest kultura, także
0: tak.
1: Nam się udało to
0: Musisz chodzić do kościoła, albo temple, albo gdzieś, nie musisz. Jak jesteś dobry, to zawsze będzie dobry. Mhm. Jak tak myślę, ja zawsze tak myślę.
2: Państwa chłopakom łatwiej jest obcować z różnorodnością przez to międzykulturowe rodzicielstwo wasze, czy wynika to z tego, że po prostu to wy jesteście tacy otwarci i wpajaliście w nich od najmłodszych lat, że słowo tolerancja dzisiaj jest trochę zdewaluowane, ale szacunek do różnorodności jest czymś absolutnie wymaganym od człowieka XXI wieku?
1: Wie pan, nasi synowie wyrastają przede wszystkim w szacunku do siebie nawzajem, do nas i w takim rozumieniu, że potrzebne są w życiu zasady i my musimy się wszyscy do nich stosować. Ale oni są też twardzielami przez to, że jeździmy często w Himalaje, my ich zabieramy też w Himalaje, więc są przyzwyczajeni do różnych niewygód. Ale ma pan też rację, że to, że czerpią trochę i są w Polsce, ale też bywają w Nepalu, w Butanie, powoduje, że oni mają zdecydowanie większą otwartość. No mają też ogromną łatwość w komunikacji, bo mówią biegle po angielsku. Ale przez to, że próbują różnych rzeczy, myślę, że są bardziej otwarci, elastyczni. Ale to nie znaczy, że nie mają kręgosłupa, wręcz przeciwnie. Oni wiedzą, co jest w życiu ważne.
2: W życiu ważnych jest wiele rzeczy, a jedną z tych, która nas, Europejczyków, przyciska do ziemi, jest czas. I czas naszego dzisiejszego spotkania z moimi przeuroczymi rozmówcami dobiega końca. Ale obiecuję Państwu, jeżeli pojawicie się w Nepalu, to poproszę na Messengerze jakiś kontakt, to pogadamy sobie online na tych 4000 metrów, jak tam przyroda i te dzwoneczki, żeby było w tle słychać. To wtedy będziemy mieli takie łącze.
0: Ja mogę, nawet mam tej dzwoneczki i telefon teraz gdzieś.
2: Tak, ale to nie to samo. Magdalena Pietruszka-Pandej i Susan Pandej, moi dzisiejsi rozmówcy. Myślę, że nie trzeba nikogo już przekonywać do tego, że Tybet, Butan, Nepal to miejsca, które naprawdę mogą nauczyć wielu bardzo cennych dla człowieka rzeczy, a przede wszystkim szacunku i tolerancji. I z takim przesłaniem też Państwa dzisiaj zostawiamy. Miłego wieczoru życzymy i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Był audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.
3: Pali się las pod Warszawą. Są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych. Jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie. Pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
4: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
3: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Nie ma także doniesienia o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Tomasz Guszczyn zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
5: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
3: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami. Dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elis Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju Terangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
6: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
3: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
7: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
3: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magda Linet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie. Jutro słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, tylko na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Na termometrach do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni w centrum i 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, dość silny na wschodzie, porywisty.
8: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Poszukiwany w Tatrach młody turysta nie żyje, spadł w rejonie Zawraciku. Zadymiona i zamknięta droga krajowa, pali się las pod Warszawą. Tankowanie samochodów na ostatnią majówkę jest nieco tańsze niż ostatnio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topr. Młody człowiek zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej, która trwała cały dzień. O zaginięciu turysty poinformowała dziś rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może on się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. W wyższych partiach Tatr panują wciąż wymagające warunki na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych zalega śnieg. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą w kierunku na północny wschód od stolicy. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów Straży Pożarnej, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego oraz śmigłowca, próbuje walczyć z ogniem. Przyczyny nie są znane, nie ma informacji o ofiarach, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Droga krajowa nr 50 jest mocno zadymiona i w związku z tym została zamknięta. Kierowcy mogą objeżdżać ten zakaz drogą wojewódzką 637. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie pod koniec tego tygodnia będzie kosztować mniej niż tydzień temu. Wpływ mają na to taniejące ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
0: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą spadały do okolic 6 zł za litr w przypadku benzyn i oleju napędowego. Maja Chwalińska jest polską bohaterką dzisiejszego dnia na Roland Garros. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, co na żywo mógł podziwiać Przemysław Pozowski, który jest w Paryżu.
2: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc z rankingu WTA wyżej Elize Mertens. Na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
3: Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
0: A jutro miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają dwie inne nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magda Linet. Zagrają przeciwko sobie, co także będzie śledził Przemysław Pozowski.
2: Trzymacz Igi Świątek będzie skoro oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magda Linet, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
4: No zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
2: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
0: A polski mecz, tak jak i inne na Rolandzie Garrosie, pokaże Eurosport. Jutro cieplej nieco niż dziś, bo do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i do 26 na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko na północy i na wschodzie okresami dość silny i porywisty. Zachmurzenie niewielkie, tylko na wschodzie trochę większe i tam możliwy przelotny deszcz.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
4: 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bonton Radio.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM. 104.

0: powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. Tam mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Żądza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
1: Tam dochodził już ogień, bo widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
0: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
2: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
0: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Alice Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
3: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
4: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z 0 na koncie w secie.
3: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, no, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia jaki był wynik.
0: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe. Jutro umiarkowane temperatury, chociaż będzie nieco cieplej niż dziś. Do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni w centrum i 26 na zachodzie. Sporo słońca, zachmurzenie niewielkie, jedynie na wschodzie trochę więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz.
5: Bon Ton Radio 106.

reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Znany byłem zresztą.
1: Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio.